mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: for me. Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Słońca bez końca. Tydzień w regionie. Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra. Kolejne elektryczne autobusy stanęły na placu manewrowym MZK Jelenia Góra. To pierwsze 8 z transzy 11 zamówionych pojazdów. Będą wozić pasażerów na najbardziej obłożonych liniach. Między innymi jeleniogórzanie dojadą w komfortowych warunkach do dzielnicy przemysłowej miasta. W ramach projektu stanęły też dodatkowe ładowarki, a plac manewrowy na terenie zajezdni zyskał nową nawierzchnię, mówi prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze Agata Buźko.
2: Pierwsza transza dostawy autobusów. Jest to 8 autobusów elektrycznych marki Yutong. Są to autobusy przegubowe Mega oraz autobusy 9-metrowe Midi. Duże autobusy wielkopojemne mogą przewieźć około 125 pasażerów, z czego około 50 to są miejsca siedzące. Te krótsze autobusy to jest 62 pasażerów i 23 miejsca siedzące. Wyposażone są w baterie o dużej pojemności, szczególnie te pojazdy Mega to jest około 565 kWh, te mniejsze to jest około 255 kWh. Na jednym ładowaniu te baterie wystarczają na to, żeby przejechać w przypadku autobusów przegubowych około 380 km i to jest przy bardzo dużym obciążeniu ten minimalny zasięg. Przy maksymalnym to nawet 400-450. Natomiast w przypadku autobusów tych krótszych ten minimalny zasięg to jest 280 km, także spokojnie na jednym ładowaniu te trasy obsłużymy. Długie autobusy będą jeździć przede wszystkim na trasach tam, gdzie jest duże potoki pasażerskie, czyli to będzie 7, 12, 20, cała dzielnica przemysłowa zostanie obsłużona tymi pojazdami. Krótsze to 4, 5, 16, 19, 18. Także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni.
3: Bogdan Harasim, jestem pracownikiem Miejskiej Zakładu Komunikacji w Jeleniej Górze na stanowisku kierowcy autobusowego. Jeżdżę autobusem elektrycznym już 2 lata, tej pierwszej wersji, jakie dostaliśmy to od firmy Yutong, i jestem naprawdę zadowolony. Po prostu autobus jest bardzo komfortowy, cichy przede wszystkim. Nie ma drgań, hałasu, to co w autobusie spalinowym, wysokoprężnym, no nie? Także komfort pracy kierowcy naprawdę się poprawił. Tu by był apel do innych kierowców, żeby udostępnili, żebyśmy mogli się włączyć. No nie wiadomo, to chodzi o punktualność też i o bezpieczeństwo, bo ruszenie, hamowanie to dla pasażerów jest zły moment. Także jest to niebezpieczna sytuacja.
0: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
1: Spektakularny mural powstał na ścianie siedziby MZK w Jeleniej Górze. Wyjątkowe malowidło ścienne zaprojektowane zostało przez Dawida Celka, artysty ze Świeradowa-Zdroju, z okazji 150-lecia komunikacji miejskiej w stolicy Karkonoszy.
4: Przede wszystkim bardzo dziękuję za wybranie mojej koncepcji i możliwość wykonania tego muralu. Chciałem przez niego pokazać, że MZK to jest firma przyjazna, punktualna, firma z dużą tradycją i bogatą historią, ale jednocześnie patrząca w przyszłość. Zależało mi też na tym, żeby ten mural nie był tylko obrazem doklejonym do budynku, ale żeby jakoś skomponował się z całym budynkiem poprzez kolorystykę i formę. I tutaj moim skromnym zdaniem wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle.
1: Dodajmy, że transport publiczny w Jeleniej Górze ma niezwykle bogatą historię, począwszy od dyliżansów konnych przez tramwaje gazowe i elektryczne, dalej autobusy spalinowe, aż do współczesnych autobusów zeroemisyjnych.
0: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
1: Autobusy kolejowe Kolei Dolnośląskich notują ogromny wzrost pasażerów. Rozwiązanie, które miało służyć podróżnym oczekującym na powrót regularnych kursów pociągów pasażerskich, z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Autobusy kolejowe cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, którzy korzystają z wygodnych połączeń, podróżując na jednym bilecie kolejowym. Najpierw pilotażowo uruchomiono połączenia z Kłodzka do Stronia Śląskiego przez Lądek Zdrój. Dzisiaj z tego połączenia korzysta miesięcznie nawet 10 tysięcy osób. Tak jak linia do Stronia Śląskiego od razu zdradzała ogromny potencjał, przede wszystkim pod kątem turystycznym, tak dwie kolejne linie z Rawicza do Góry i z Oleśnicy do Sycowa miały przede wszystkim na celu wpięcie do sieci kolejowej miejscowości wykluczonych komunikacyjnie. System autobusów za pociąg Kolei Dolnośląskich jest jednym z trzech w Polsce, które wprowadziły spółki kolejowe, jednak jako jedyny jest w całości dostępny w rozkładach kolejowych, a przystanki znajdują się w bazie kolejowej. Podkreśla Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
2: Linia z Kłodzka przez Lądek Zdrój do Stronia Śląskiego ruszyła jesienią 2022 roku. Dziś korzysta z niej nawet 10 tysięcy osób miesięcznie. Autobusy świetnie sprawdzają się nie tylko jako środek transportu dla turystów zmierzających pod śnieżnik, ale przede wszystkim w codziennych dojazdach do pracy i szkół. W oparciu o to rozwiązanie uruchomione zostały kolejne połączenia typu autobusy za pociąg do Góry i Sycowa. W efekcie na tych trasach wzrost liczby pasażerów przekracza już 40%. To jedyny taki system w Polsce, w którym przystanki autobusowe znajdują się bezpośrednio w bazie rozkładów kolejowych. Mieszkańcy mogą kupić jeden bilet na całą trasę, na przykład z Warszawy bezpośrednio do Sycowa. W autobusie czeka konduktor, a połączenia są zsynchronizowane z pociągami. Jeśli pociąg ma opóźnienie, autobus poczeka na pasażerów.

0: Dla wielu miejscowości takich jak Lodek czy Syców to jednak dopiero początek. Połączenia autobusowe stanowią pomost do czasu zakończenia rewitalizacji linii kolejowych. Nim jednak na tory powrócą pociągi, autobusy za pociąg udowadniają, że sprawna komunikacja publiczna na jednym bilecie jest możliwa i niezwykle potrzebna.
1: Przypomnijmy, autobusy za pociąg kursują po trzech dolnośląskich trasach. Z Kłodzka do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego, z Oleśnicy do Sycowa i z Rawicza przez Bojanowo do Góry. W autobusach jest konduktor, który sprzeda bilet na przejazd zarówno autobusem, jak i dalej pociągiem. Dodajmy, że Koleje Dolnośląskie to przewoźnik kolejowy operujący w czterech województwach i trzech krajach. Jak swego czasu wyliczyła Rzeczpospolita, po Dolnym Śląsku jeżdżą najszybsze pociągi regionalne w Polsce. Najnowsze Elfy, które w liczbie 55 pojazdów zamówił dolnośląski przewoźnik, rozwijają prędkość do 160 km na godzinę, a połączenia KD Sprinter realizują kursy pomiędzy największymi miastami, niejednokrotnie oferując czas przejazdu zbliżony lub nawet szybszy niż Intercity.
2: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Gminy Podgórzem.
1: Po raz 21 odbędzie się w najbliższą niedzielę tradycyjny festyn Świętej Anny w Sosnówce w gminie Podgórzyn. W programie wydarzenia, które zostało reaktywowane po latach, zaplanowane są liczne atrakcje, między innymi występy zespołów muzycznych i tanecznych, turnieje siatkówki, biegi dziecięce, loteria fantowa oraz stoiska z lokalnymi przysmakami. Do wspólnego świętowania na terenie Placu Zabaw przy ulicy Szkolnej w Sosnówce zaproszone są w niedzielę całe rodziny. To propozycja aktywnego spędzenia wolnego czasu w miłej atmosferze i w malowniczym otoczeniu, mówi Agnieszka Rozenek z Referatu Promocji w Podgórzynie.
2: Wakacje w pełni, wydarzeń i atrakcji w gminie Podgórzyn nie brakuje. Przed nami piękne wydarzenie w malowniczej Sosnówce, festyn Świętej Anny. Niezwykłe wydarzenie z bardzo bogatym programem. Nie zabraknie też atrakcji. Odbędzie się spacer z przewodnikiem do kaplicy Świętej Anny. Polecam Państwu to miejsce na co dzień. Niezwykle urokliwe i malownicze, ale też i z magicznymi mocami. Dobre źródło, które bije przy kaplicy, ma swoje czarodziejskie moce. Skorzystajcie, polecam uwadze.
3: Świetna zabawa w niedzielę, a oprócz tego też przepiękne krajobrazy.
2: Tak, to prawda. Przepiękne krajobrazy. Nie trzeba drapać się na szczyty Karkonoszy. Można je podziwiać z pewnej perspektywy, choćby z wieży zamku księcia Henryka. Nad pięknym zalewem właśnie Sosnówka rozpościera się przepiękna panorama od Śnieżki aż po Szrenicę. Także jeśli Państwo szukacie pomysłu na nieco łagodniejsze spacery, to gmina Podgórzyn daje takie atrakcje, a szczególnie tym razem uwadze polecam naszą malowniczą Sosnówkę.
1: Spotykamy się w Sosnówce na festynie Świętej Anny, który został reaktywowany po latach.
4: Tak, to prawda. Jacek Jarociński, sołtys Sosnówki. Udało nam się reaktywować ten nasz świetny festyn. Festyn Świętej Anny. Mamy 21. edycję festynu. Festyn zaczynamy o godzinie 14 w niedzielę 26 lipca w Centrum Aktywności Społecznej, ale msza odpustowa odbędzie się o 10.30 przy kaplicy Świętej Anny, gdzie mamy świetnie zagospodarowane miejsce. Dzięki właśnie tym festynom ta kaplica zyskała blask i została odremontowana, bo fundusze z festynów przez wiele lat były przekazywane na remont i rewitalizację tej kaplicy. I nie tylko.
1: W tym roku podobnie macie wspaniały cel.
4: Celem stowarzyszenia od 2 lat jest budowa i zorganizowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nowego szlaku pod tytułem Szlak Liczy Rzepy, prowadzącego z dołu Sosnówki do kaplicy Świętej Anny i powrót również do Sosnówki.
1: Wiemy już, że najbliższą niedzielę na festynie Świętej Anny będzie czekała nas wyjątkowa zabawa, mnóstwo też świetnych atrakcji, ale powiedzmy więcej o szczegółach.
5: Waldemar Furgała, przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Sosnówki. Odbędzie się piękny koncert w wykonaniu zespołu country Whiskey River. Będą tańczyli dworzanie, to jest zespół tańca dawnego dworzanie. Jest to muzyka barokowa i tańce barokowe. Będą też atrakcje dla dzieci, skałki, będą dmuchańce, będą też zawody sportowe, biegi trasy 250 metrów, 500 i 750 metrów i będzie można zdobyć puchar, jakąś nagrodę. Będzie też mecz siatkówki o puchar starosty Karkonoskiego. Też dużo atrakcji kulinarnych, smakołyki wykonane przez nas. Także serdecznie zapraszam 26 lipca od godziny 14 w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Szkolnej w Sosnówce.
0: Radio Ekspres Gminy Podgórzyn. Audycja powstaje we współpracy z gminą Podgórzyn. Tydzień w regionie.

0: Muzyczne Radio. Z Muzycznym Radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z Muzycznym Radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Dzień dobry, Arek Włodarski, wędrowanie i poznawanie. Ciekawa historia, nie przelecieli przez Karkonosze. Weseli wylet, czyli no czeski tytuł, wesoła wyprawa. Bardzo ciekawy periodyk, wydawany już od wielu, wielu lat przez pasjonatów, znawców Karkonoszy, historii nie tylko. Również drukowany częściowo, większość numerów w języku polskim, numer bezpłatny. To jest numer archiwalny z lata 2007. Ale informacje bardzo aktualne, ciekawe, zwłaszcza te historyczne. O ściany łańcucha górskiego Karkonoszy w ponad stuletniej historii latania rozbiło się co najmniej 20 obiektów latających, począwszy od szybowców, przez helikopter, uwaga, aż po odrzutowce. O niektórych wydarzeniach zapomniano, o innych tragediach przypominają pomniki i tablice pamiątkowe. Samoloty rozbijały się lub przymusowo lądowały nawet w najwyższych partiach naszych ulubionych gór. Zawsze wzbudzały zainteresowanie turystów, a wykonane przez nich fotografie są nierzadko jedynymi świadectwami dokumentującymi niezwykłe te wydarzenia, te wypadki. Pewna czeska para w podróży poślubnej zrobiła sobie zdjęcia 1 grudnia 1932 roku przed schroniskiem Luczni Bołda na tle zniszczonego czechosłowackiego samolotu cywilnego typu Szmolik 6 z fabryki Leto w Kbeli. O tym, jak trudne było przymusowe lądowanie dwuosobowego samolotu na Bilejlowce, świadczy urwane śmigło, prawe skrzydło, a z tyłu brak steru. Rekord wysokościowy wypadku lotniczego na terytorium Czech należy do nieznanego niemieckiego pilota wojskowego, który w 1940 roku rozbił się na zboczu Śnieżki. Zaledwie, uwaga, 10 metrów pod werandą czeskiego schroniska na Śnieżce, czyli czeskiej Bołdy. Nawet nie wiemy, czy katastrofę dwuosobowego, najprawdopodobniej ćwiczebnego samolotu Focke-Wulf piloci przeżyli. Najwięcej tragedii lotniczych przyniosły z sobą lata wojny wspomniane. Jedyna tragedia z większą liczbą ofiar miała miejsce dokładnie 24 marca 1941 roku podczas zamieci na Rychorach. Podczas przelotu przez Karkonosze 12 samolotów transportowych Junkers Ju-52 trzy spośród nich musiały przymusowo lądować pomiędzy osadami Wernerowice i Śnieżne Domki. W jednym z samolotów spłonęli czterej żołnierze. Według świadectwa Ernsta Renera, pochodzącego z osady Śnieżne Domki, mieszkańcom Rychorów udało się pozostałe załogi uratować. Samoloty w ciągu jednego tygodnia rozebrano i przetransportowano koleją do Zaczlerza. Bardziej znanym wydarzeniem jest rozbicie się samolotu tego samego typu Ju-52 na zboczu Śnieżki dokładnie 23 lutego 1945 roku. Ta największa katastrofa lotnicza w Karkonoszach jest szczegółowo opisana i zbadana. Części tego samolotu są eksponowane. Można je m.in. oglądać w Centrum Informacyjnym na Przełęczy Okra i Pomezni Bołdy. Tam znajduje się jeden z silników, dwa fragmenty kapotażu i dokumenty o tym wypadku. Między innymi w miejscu tragedii samolotu sanitarnego na trawersję między schroniskiem Jelenka i Śnieżką umieszczono dwie płyty metalowe przypominające śmierć 23 żołnierzy. A w marcu 1945 roku w Karkonoszach rozbił się rosyjski samolot wojskowy. Było to na równinie pod szczytem Luboch na zachód od schroniska Wosecka Bołda. Najprawdopodobniej miejscowi górale pochowali pilota na miejscu katastrofy. Po wojnie odnalezione dokumenty policja przekazała dowództwu rosyjskiemu w Szklarskiej Porębie. Niestety nikt sobie nie zapisał nazwiska tego pilota. O kolejnych katastrofach w drugiej części wędrowania i poznawania.

Zwłoki pilota z katastrofy z 1945 roku z marca ekshumowano. W 1948 roku przewieziono do Charachowa, później szczątki pochowano nieopodal kościoła, tworząc pomnik nieznanego pilota. Długo też nie wiedziano, o jaki chodziło samolot. Dopiero na początku lat 2000 zorganizowano specjalną wyprawę badaczy historii wojskowości na podstawie resztek blach po odnalezieniu miejsca katastrofy i na podstawie właśnie tych pozostałości samolotu, między innymi też łusek do działka kaliber 39 mm, fragmentów wyposażenia silnika, udało się ustalić miejsce, w którym samolot się rozbił, kawałki opony Goodyear, przełącznik off-on i wreszcie blacha z przemalowanym symbolem USA na czerwoną gwiazdę pozwoliły ustalić ponad wszelką wątpliwość, że tym samolotem był jednoosobowy myśliwiec firmy Bell typu Air Cobra w służbie Armii Czerwonej. Rosjanie dostali w trakcie II wojny światowej ponad, uwaga, 5,5 tysiąca tych samolotów. Jeden z nich skończył swój bojowy szlak w Karkonoszach. Być może dwa spośród nich rozbiły się w naszych górach, niedaleko od tego miejsca po polskiej stronie, w okolicach Szrynicy. W ostatnich dniach wojny rozbił się inny rosyjski myśliwiec, trzyśmigłowy, silnikiem rzędowym. Dopiero po kilku dniach odnaleziono pilota, pochowano go na miejscu tragedii. Również tutaj ci, którzy odnaleźli wrak, nie znali i nie poznali nazwiska pilota. Air Cobry nad Karkonoszami konwojowały bombowce i oba myśliwce mogły pochodzić właśnie z tychże konwojów. Bez związku z bojowymi zadaniami spadł rosyjski samolot w październiku w 1945 roku po czeskiej stronie Karkonoszy w pobliżu skał Dziewiczy Kameny. W dużym dwusilnikowym samolocie z numerem fabrycznym 476473 amerykańskiej produkcji typu Douglas C-47 Skytrain, znanym pod nazwą Dakota, zginęli obaj piloci oraz czterej członkowie załogi. Ich zwłoki pochowane zostały pod własnymi nazwiskami w mogile Czerowka koło Iczyna. W latach powojennych spadły także w Karkonoszach dwa samoloty wojskowe. Pierwszy z nich, myśliwiec MiG-15 armii czechosłowackiej, rozbił się na północnym zboczu Medwedina pod koniec lat 50. XX wieku. Z największą szybkością rozbił się w Karkonoszach niejaki pułkownik Rejno i podpułkownik Nikolajewicz. Było to 20 listopada 1978 roku. Ponoć w rosyjskim myśliwcu odrzutowym Suchoj Su-25 nastawili oni automatycznego pilota na zbyt niski poziom lotu i nie przelecieli przez szczyt Luczni Chory. Tak zwana akcja ratunkowa miała według członka pogotowia górskiego pana Kowarika dziwny charakter. Był on świadkiem tych zdarzeń. Przez dwa dni ówczesne okupacyjne jednostki rosyjskie bez powodzenia szukały szczątków samolotu na jakimś odległym obszarze między Jesionikiem i Rudawami. Dopiero po dwóch dniach udało im się zlokalizować miejsce katastrofy w Karkonoszach. 23 listopada Rosjanie poinformowali o katastrofie czechosłowacką inspekcję lotniczą, która zwróciła się o pomoc do pogotowia górskiego. Ponad 60 ratowników przeczesywało Karkonosze centralne, kiedy pan Nowak na zachodniej stronie Luczni Chory znalazł w 20-centymetrowym śniegu but lotniczy, część ciała także. Kiedy ratownicy zameldowali Rosjanom fakt odnalezienia samolotu, ci natychmiast kazali im opuścić miejsce wypadku. Odizolowali transporterami całe miejsce, zamykając cały obszar na kilka dni, ale i tak niektórzy zdążyli sobie coś zabrać na pamiątkę, na przykład różnego rodzaju zegary, jak to później określano. O wypadku przypomina mały pomniczek umieszczony w odległości około 1 kilometra od miejsca katastrofy przy Końskiej Ścieżce.

0: Co ciekawe, w Karkonoszach rozbił się również śmigłowiec. Podczas badań geofizycznych we wrześniu w 1997 roku czteroosobowa załoga helikoptera, ponoć z powodu błędnego nastawienia urządzeń pokładowych, rozbiła się o szczyt Kozich Hrbetów. Mówimy o pięknym miejscu nad Szpindlerowym Młynem. Do zawieszonych urządzeń przez uchylone drzwi prowadziły kable. Uderzenie otworzyło te drzwi, przez które udało się wyskoczyć mechanikowi. Jako jedyny przeżył katastrofę. Rozbity śmigłowiec następnego dnia pogotowie górskie, czeskie podwiesiło pod wojskowy helikopter Mi-8, który go przetransportował poza Karkonosze. Przy górskiej drodze wznoszącej się z Doliny Białej Łaby ku schronisku Luczni Bołda, ukryty za dużym głazem, stoi skromny krzyż z nazwiskami ofiar tejże katastrofy. Wbrew pozorom najmniej niebezpieczne są katastrofy samolotów bezsilnikowych w Karkonoszach, czyli szybowców. Nad Karkonoszami latają od początku lat 20. ubiegłego wieku bez jednego wypadku śmiertelnego. Ani przy przymusowym lądowaniu polskiego szybowca w czerwcu 1979 roku na Lisici Louce pilotowi się nic nie stało. Dopiero na ziemi został zatrzymany przez milicję obywatelską za przekroczenie granicy państwowej, nielegalne oczywiście. W tych czasach bowiem obowiązywał w Czechosłowacji ówczesnej slogan czołowego komunisty w państwie, który powiedział: granice nie są jakimś deptakiem. W międzyczasie miejscowi chłopcy wymontowali krótkofalówkę z szybowca i zwrócili dopiero po uzyskaniu obietnicy, że nie zostaną ukarani. Gorzej skończyła się sytuacja dla chłopców przyłapanych przy Dakocie nad Petrowką, kiedy ojciec jednego z nich dowiedział się, że z wraku przynieśli sobie na pamiątkę jakąś część, obaj dostali porządne podobno lanie. Chęć zabrania sobie czegoś na pamiątkę po katastrofie z danego wraku nie jest cechą charakterystyczną tylko dla dzieci. Wszystkie karkonoskie wraki różnych samolotów były przedmiotem bardzo dużego zainteresowania, nazwijmy to, kolekcjonerów. Jeden z zarządców schroniska w Pecu podobno miał, czy też ma, cały ster z Junkersa ze Śnieżki, a zegary pokładowe z innego samolotu. Karabin maszynowy kalibru 12,7 mm ze wspomnianej Air Cobra z Harachowa jeszcze z kawałkiem silnika oddano na złom dopiero w 1975 roku. Również z tego powodu dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego Czeskiego przyjęła z zadowoleniem fakt odwiezienia wszystkich resztek Junkersa, który rozbił się na zboczu Śnieżki. Zrobiono to śmigłowcem we wrześniu 1998 roku. Wydeptywana do miejsca katastrofy przez 53 lata przez ciekawskich i kolekcjonerów ścieżka w najcenniejszej pierwszej strefie Parku Narodowego w końcu mogła zarosnąć. Jeden z ostatnich wypadków lotniczych miał miejsce we wrześniu w roku 2006. Rozbił się wtedy dwuosobowy szybowiec w lesie na Czernej Chorze. Wówczas nad szczytem na paraglajcie szybował człowiek znany jako Bambus. To on telefonem komórkowym zaalarmował niejakiego pana Kowarika. Mimo tego załoga półtorej godziny wisiała do góry nogami, zablokowana w koronach drzew 10 metrów nad ziemią. Te wszystkie wypadki tutaj przypomniane pokrótce należą jednak do bardzo dużych wyjątków, prawdziwych takich wyjątków. Tysiące czy też dziesiątki tysięcy przelotów w ostatnich dekadach miało normalny, bezpieczny przebieg nad Karkonoszami i dlatego wszystkim można gorąco polecić panoramę Karkonoszy widzianą z lotu ptaka, bo te katastrofy, pomimo że było ich kilkanaście, czy też nawet można powiedzieć kilkadziesiąt, należą do olbrzymiej rzadkości, na szczęście, i oby tak było także w kolejnej karkonoskiej historii lotnictwa. Nie przelecieli przez Karkonosze. Archiwalny numer miesięcznika Wesele Wylet, to nawet nie miesięcznik, bo to jest taki periodyk, który ukazuje się wiosną, latem, jesienią i zimą. To jest numer archiwalny z 2007 roku. Arek Włodarski, dziękuję, udanego weekendu, do usłyszenia.
1: z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.

0: Muzyczne Radio. Jest minuta po godzinie 7.
1: Muzyczne Radio. Relaks. Muzyka, która odpręża.
0: Dokładnie tak, właśnie czas na taką muzykę. Jest niedziela i jak zawsze w niedzielę nie budzimy was przebojowo od razu po godzinie 7, a przebojowo was relaksujemy. Jest to taki jeden dzień w tygodniu, w którym można się chociaż na moment zatrzymać. Marta Wojtunik, witajcie. Czas na The Police, Every Breath You Take.

0: współpracę, na którą wszyscy czekali. Olivia Rodrigo i piosenka z Robertem Smithem z zespołu The Cure. Oni już w tym roku wielokrotnie pokazywali się razem na scenie. Olivia Rodrigo wielokrotnie sięgała na swoich koncertach po repertuar zespołu The Cure. No a w tym roku szykowała się do premiery swojego trzeciego albumu, który już jest dostępny. Właśnie na tym krążku znalazł się wyjątkowy utwór What's Wrong With Me, nagrany we współpracy z legendą, totalną legendą brytyjskiej muzyki, Robertem Smithem.
1: Muzyczne radio. Relax. Muzyka, która odpręża.
0: Teraz czas na relaks w rytmie hitów lat 90. The Commals i 74-75.

0: Mrozu i Zalia to był naprawdę znakomity duet, piosenka Odpowiedni Moment, a teraz jest odpowiedni moment na prognozę pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Pogoda.
0: Dziś spodziewać na Dolnym Śląsku możemy się upałów, lokalnie nawet do 30 stopni w tych godzinach południowych i popołudniowych. Jeżeli chodzi o zachmurzenie, ono na początku dnia będzie małe i teraz też jest małe na Dolnym Śląsku, ale z godziny na godzinę tych chmur będzie przybywać i wieczorem lokalnie możemy spodziewać się przelotnych i mało intensywnych opadów deszczu. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest stabilne i wynosi 1005 hektopaskali.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Po reklamie.
9: Muzyczny.

0: Kalendarium regionu.
1: Jak niedziela, to oczywiście czas na podsumowanie tygodnia w regionie. Sprawdzamy, jakie to rocznice mieliśmy w tym już kończącym się tygodniu. Zaczynamy w 1946 roku. W Wielnej Górze z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego odbył się bal charytatywny, z którego dochód przeznaczono na ratownictwo górskie. Dalej, w 1558 roku, 23 lipca, to była niedziela, w Mirsku wybuchł wielki pożar, w wyniku którego spłonęło niemal całe miasto. W 1593 roku Rada Miasta Jeleniej Góry zostaje upomniana za brak karkuchni dla nieżonatych górników złota z pobliskiego Jeżowa Sudeckiego. W 1755 roku władze Jeleniej Góry przekazały Katowi Miejskiemu nowy pręgierz, który stanął na rynku. No i teraz mamy 26 już lipca, czyli tak jakby dziś, wiele, wiele lat temu, w 1817 roku, magistrat Jeleniej Góry przejmuje zarząd nad miejscową policją. Dotychczasowy dyrektor policji pozostał burmistrzem Dzierżoniowa.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

Noel Gallagher z zespołu Oasis z totalnie innej strony w swoim solowym projekcie. Noel Gallagher's Heart Flying Birds i Riverman w muzycznym radiu. Ten tydzień na pewno dla Noela Gallaghera był bardzo szczęśliwy. W Wielkiej Brytanii opublikowano zestawienie najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów w Wielkiej Brytanii. No i tak się składa, że Oasis prześcignęli nawet Beatlesów. Znaleźli się na miejscu trzecim ze swoim drugim krążkiem What's the Story Morning Glory, na którym znalazło się Wonderwall czy Don't Look Back in Anger. Świetny sukces na pewno. Przed nimi tylko ABBA oraz zespół Queen, więc jeszcze wszystko przed nimi. Być może w kolejnych zestawieniach pójdą na miejsce pierwsze. Jest to jeden na pewno z najbardziej brytyjskich zespołów. Za 4 minuty godzina 8, czas na polskie nagranie bardzo piękne i bardzo pochodzące z bardzo ciekawego projektu. Rok temu Dawid Podsiadło postanowił zorganizować swój festiwal, festiwal Zorza, no i w ramach tego festiwalu powstał projekt Tylko High, czyli epka, którą wydał wspólnie razem z Kaśką Sochacką. Na tym wydawnictwie znalazła się bardzo przyjemna piosenka, która idealnie pasuje do niedzielnego poranka nad przestrzenie.

0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105.8,
1: 106.7
0: i 90.9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
3: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ewakuowano 200 tysięcy osób. Polsce z kolei bardziej grozi susza. Ostatnie opady niewiele zmieniły. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Potrwa 3 tygodnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w okolicach Bordeaux na południu Francji i w okolicach Madrytu. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy, wezmą udział w międzynarodowej akcji, będą się rotować. W sumie na pomoc poleci ponad 100 strażaków. Polska jest w lepszej sytuacji klimatycznej od Hiszpanii czy Francji. Przed tak ekstremalnymi upałami chroni nas powietrze płynące z północy, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
4: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury i dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
3: Nam grozi za to permanentna susza, jak mówią eksperci, ostatnie opady niewiele pomogły, dodaje klimatolog profesor Mateusz Grygoruk.
5: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą.
3: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Francuska policja udaremniła atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Zatrzymano 6 osób związanych z islamskim ekstremizmem, a wcześniej znaleziono samochód zaparkowany koło synagogi, w którym był karabin maszynowy. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. To jedna z większych tego typu imprez w Europie. Przyciąga gości z całej Polski i zagranicznych turystów. Odwiedzający mogą spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
6: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
3: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wyruszy z pole position w wyścigu Formuły 1 na Węgrzech. Wczoraj wygrał kwalifikacje. Lider tegorocznego cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wystartuje z 4. pola. Początek wyścigu o 15.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie.

0: Sofie z Backstore Bittersweet.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Trwa niedzielny poranek, który spędzacie, mamy nadzieję, z muzycznym radiem. Witajcie, witamy tych, którzy dopiero co się obudzili, bo na pewno są i tacy, bo jest dopiero 11 minut po godzinie 8, jest niedziela, więc spokojnie można sobie pozwolić na dłuższą drzemkę. A kto wcześniej wstał, ten wie, że już naprawdę bardzo dobre informacje krążą po internecie, jeżeli chodzi oczywiście o informacje dotyczące polskich koncertów, polskich albumów i polskich świetnych artystów. Vito Bambino jakiś czas temu, w zasadzie już prawie rok temu, wydał piosenkę Americano, piosenkę 20, ale nagrania, które już potwierdził, że znajdą się na jego nowym albumie. Ale nikt nie wiedział, kiedy w końcu ten album się ukaże. Nikt nie wiedział nawet, jak ten album będzie się nazywał i czy jeszcze będzie jakaś trasa. Americano Tour wyprzedane totalnie w błyskawicznym tempie już za nami. No a podczas tej trasy zabrakło Krakowa. W Krakowie Vito Bambino nie wystąpił i okazało się, że to był celowy zabieg, ponieważ w tym roku jeszcze w Krakowie zagra i to naprawdę duży koncert, bo na Tauron Arenie 19 grudnia tam będzie promował właśnie swój album Polonia, bo już wiemy, że tak właśnie będzie nazywał się ten album i wiemy już dokładnie, kiedy się ukaże. Na swoich mediach społecznościowych Vito Bambino dał znać, że 8 grudnia tego roku dostaniemy totalnie nowe wydawnictwo od niego. Już nie możemy się doczekać. A jeżeli chodzi o ten koncert, który odbędzie się 19 grudnia tego roku, jeżeli chodzi o bilety, to bilety będą dostępne od poniedziałku, więc jeszcze dziś można się zastanowić. A na pewno warto, bo Vito Bambino na swoich koncertach daje z siebie naprawdę dużo. Przebojowa pobudka w muzycznym radiu trwa, więc polecamy Wam teraz oczywiście piosenkę od Vito Bambino, piosenkę 20, która znajdzie się na jego nowym albumie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.

0: I w takim rytmie można się budzić w niedzielę. Chris Rea i Sweet Summer Day.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Już teraz Milky Chance, jego jedno z najnowszych nagrań, ale już bardzo przebojowe, oczywiście Camouflage, a już za moment sprawdzimy pogodę w górach.

0: Cześć.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
3: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura na godzinę 8.10 między 14 a 19 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni około 6 metrów na sekundę. Widzialność bardzo dobra, powyżej 50 km. Zachmurzenie małe lub brak, bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 19 do 22 stopni. Wiatr słaby, w kierunku zmiennych bardzo dobra widzialność, zachmurzenie małe lub brak, również bez opadów. Jeśli chodzi o prognozę pogody dla szczytowych partii Karkonoszy, to jest przewidywane małe i umiarkowane zachmurzenie w nocy wzrastające do dużego i również w nocy lub pod wieczór mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o szlaki zamknięte w naszym rejonie, takowe nie występują, natomiast na szlaku czerwonym powyżej schroniska Odrodzenie w kierunku Słonecznika w związku z remontem szlaku mogą występować utrudnienia. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Uważajcie na siebie, bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuda.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Pogoda.
2: Trwa niedziela na Dolnym Śląsku, a ta dziś naprawdę w końcu letnia. Na to czekaliśmy. Jeżeli chodzi o temperatury maksymalne, to dziś nawet miejscami do 30 stopni, więc raczej trzeba ze sobą dziś mieć i nakrycie głowy, i butelkę wody, bo jeżeli chodzi o słońce, to ono również będzie nam dziś towarzyszyło. Zachmurzenie obecnie bardzo małe, w godzinach późnego popołudnia będzie nieco większe.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.

0: Reklama. 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
1: Po reklamie.
0: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
2: Góry Sowie są jednym z najbardziej tajemniczych miejsc na Dolnym Śląsku. Już 2 tygodnie temu mogliście na antenie muzycznego radia w audycji Tropem Tajemnic Dolnego Śląska usłyszeć rozmowę na temat kompleksu Rize. Wówczas moim rozmówcą był Marcin Pasek ze Sztolni Walimskich. Dziś wracamy w Góry Sowie. Nie tylko dlatego, że są piękne. Nie tylko dlatego, że pełno tu starych dróg, lasów, stromych zboczy i miejscowości, które w czasie wojny znalazły się w cieniu wielkich niemieckich inwestycji. Góry Sowie fanom tajemnic Dolnego Śląska kojarzą się przede wszystkim z jednym słowem – z Rize, czyli Olbrzym. To kryptonim jednego z najbardziej zagadkowych przedsięwzięć budowlanych III Rzeszy. Do dziś mówi się o Włodarzu, Osówce, Walimiu, Sokolcu, Jugowicach i Książu. Do dziś działają tam trasy turystyczne. Do dziś zjeżdżają badacze, eksploratorzy i pasjonaci historii. Nazywam się Krzysztof Wojtas. W dzisiejszym programie opowiem Wam o Górze Gontowa, sztolni numer 3, historii komendanta Grabowskiego i zawałach, za którymi do dziś może kryć się odpowiedź na jedną z największych zagadek górsowich. Obecnie przyjmuje się, że Rize miało być nieukończoną kwaterą główną dla Adolfa Hitlera oraz dowództw najważniejszych rodzajów niemieckich sił zbrojnych. Ale w przypadku górsowich jedno nigdy nie jest takie proste. Bo choć wiemy już znacznie więcej niż kilkadziesiąt lat temu, nadal brakuje najważniejszych dokumentów. Nie zachowały się pełne plany poszczególnych obiektów. Część dokumentacji najprawdopodobniej spalono tuż po wojnie. W maju 1945 roku w pałacu w Wiedlince, gdzie rezydował kierownik robót, płonęły papiery związane z budową. Te dokumenty, które miały trafić do Berlina, nie zostały do dziś odnalezione. Najprawdopodobniej zostały zniszczone. I właśnie dlatego Rize nadal działa na wyobraźnię, bo tam, gdzie kończy się dokumentacja, zaczynają się pytania. Czy Niemcy rzeczywiście budowali tylko kwaterę? Czy w którymś momencie kompleks zmienił przeznaczenie? Czy niektóre obiekty mogły być przeznaczone dla zupełnie innych instytucji, zakładów albo struktur wojskowych? I czy wszystkie podziemia, które zaczęto drążyć w Górach Sowich, zostały już rozpoznane? W tym programie nie będziemy jednak mówić o najbardziej znanych częściach Rize. Nie o Włodarzu, nie o Osówce, ani nie o Walimiu, o którym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu. Dzisiaj zejdziemy na ubocze, w miejsce mniej oczywiste, bardziej oddalone, najbardziej wysunięte w stronę Ludwikowic Kłodzkich. Na Górę Gontowa. To tam znajduje się podziemny obiekt, który przez lata budził emocje. To tam krążyły opowieści o ogromnym korytarzu, ciągnącym się kilometrami w głąb góry. To właśnie tam, z jednego ze sztolniowych wejść nieustannie wypływała woda. To tam, około 10 metrów od wejścia, znajdował się zawał, którego przez dekady nikt nie potrafił pokonać. A nad nim widoczny był lej. Jedni mówili, że to ślad celowego wysadzenia, inni, że naturalne zawalenie górotworu. Ale ci, którzy znali stare wyrobiska, wiedzieli jedno. Tak właśnie często zamykano sztolnie. Nie przy samym wejściu, nie na powierzchni. Tylko kilkanaście metrów dalej, tak, aby z zewnątrz wszystko wyglądało niepozornie, a droga do środka była skutecznie odcięta. Od lat 50. próbowali tam wejść górnicy, eksploratorzy i ciekawscy mieszkańcy tej okolicy. Za jakiś czas odgrzebywano zawał. Z wnętrza wypływało wtedy jeszcze więcej wody. Na dole pojawiały się podtopienia, ale nikt nie potrafił przejść dalej. Dlaczego? Odpowiedź przyszła dopiero wiele lat później, kiedy rozpoczęła się jedna z najdroższych eksploracji w powojennej Polsce. Droższa nawet od późniejszych poszukiwań mitycznego złotego pociągu. Gontowa przez długi czas pozostawała obiektem trochę osobnym. Nie była tak znana jak Włodarz, nie miała takiej legendy jak Osówka i nie przyciągała tylu turystów, ilu od dziesięcioleci przyciąga Walim. Była po prostu na uboczu. I być może właśnie dlatego tak mocno działała na wyobraźnię. Początkowo pomijano ją w niektórych spisach. Dopiero później zaczęto traktować jako jeden z obiektów związanych z kompleksem Rize. Nie znamy jednak jej oryginalnej niemieckiej nazwy. Polskie nazwy obiektów w Górach Sowich nadawano dopiero po wojnie. Często od pobliskich miejscowości albo od nazw góry. Tak było z Sokolcem czy na przykład właśnie z Gontową.

0: Do dziś wiadomo, że zachowały się tam dwa poziomy podziemi. Poziom górny jest bardziej rozbudowany. Ma dwa wejścia określane numerami 1 i 2. To nazewnictwo utrwaliło się w środowisku eksploracyjnym jeszcze w czasie pierwszych prób uporządkowania obiektów przez badaczy, takich jak Jerzy Cera. Z poziomem górnym łączy się dolny poziom. Tam znajdują się sztolnie 3 i 4. Sztolnia numer 4 została w pewnym momencie odkopana. Eksploratorzy weszli do środka, wykonali zdjęcia. Okazało się, że jest to prosty, nieukończony odcinek. Ciekawy, ale nie taki, który mógłby tłumaczyć wszystkie legendy. Sztolnia numer 3 była inna. Przed jej wejściem znajdowała się duża platforma, obok potężny usypany urobek. Z wnętrza wypływała woda, a wokół samej sztolni przez lata narastały opowieści. Najczęściej powtarzano, że za zawałem znajduje się ogromny korytarz, że ciągnie się głęboko w głąb góry, że może prowadzić do większego systemu, że w środku Niemcy mogli coś ukryć. Coś, czego nie zdążyli wywieźć przed końcem II wojny światowej. Wiadomo było jednak, że około 10 metrów od wejścia sztolni jest ona zawalona. I właśnie ten zawał stał się przeszkodą, która przez dekady zatrzymywała wszystkich. Dopiero w 2007 roku rozpoczęto poważniejsze działania. Na stokach gontowej pojawił się georadar. Badania prowadził Wiesław Nawrocki, towarzyszyli mu ludzie między innymi związani z redakcją magazynu Odkrywca. Georadar w górach nie daje jednak łatwych odpowiedzi, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o głębokości kilkunastu metrów. Odczyty bywają niejednoznaczne. Skały, woda, spękania, stare wyrobiska i ukształtowanie terenu potrafią wprowadzać w błąd. Nawet urządzenie profesjonalne. A jednak coś było widoczne. Sztolnia zdawała się biec dalej. W głąb góry, za zawaliskiem, tam gdzie nikt od dawna nie był. Trzeba było to sprawdzić inaczej. Zdecydowano się na odwierty. Co ciekawe, były to pierwsze odwierty w górach Sowi zgłoszone formalnie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wcześniej tego typu działania uzgadniano najczęściej z nadleśnictwami. Tym razem przygotowano oficjalne pismo, uzyskano zgodę i rozpoczęto wiercenia. Na przedłużeniu sztolni za zawałem pierwsze odwierty niczego nie przyniosły. Potem kolejne i następne, tak jakby za zawaliskiem nie było żadnej pustki. Aż wreszcie dosłownie w ostatnim momencie jeden z odwiertów trafił w coś, co operator uznał za wolną przestrzeń. Za pustkę. Wykonano więc drugi otwór i wtedy zaczęła z niego wylatywać woda. To był przełom. Nie dowód ostateczny, ale sygnał, że za zawałem rzeczywiście może znajdować się dalsza część sztolni. Wtedy do sprawy włączył się pan Mariusz Czapieski, właściciel położonego poniżej Centrum Konferencyjnego Harenda oraz firmy budowlanej Margo. Zadeklarował, że jest gotów zainwestować w odkopanie sztolni. I tak zaczęła się wielka inwestycja na Gontowej. Historyczna dla polskiej eksploracji. Przygotowano plac budowy, oczyszczono teren, wykonano odwodnienie. Dobrano ekipę górników i sztygara. Prace prowadzono pod kierownictwem inżyniera kosmatego, bardzo dobrze znanego w górach Sowich. Człowieka, który miał ogromne doświadczenie w tego typu robotach i wcześniej uczestniczył w przygotowaniu podziemnych tras turystycznych. W końcu górnicy weszli w zawał. I wtedy okazało się, dlaczego przez tyle lat nikt nie zdołał go pokonać. To nie był zwykły zasyp. Był gęsty, zbity, długi, bardzo niebezpieczny. Usuwano go powoli, stawiano drewnianą obudowę krok po kroku, metr po metrze. Tempo było dramatycznie wolne, około pół metra na tydzień. Prace trwały miesiącami, a zawał ciągnął się dalej i dalej. W końcu udało się go pokonać. Miał ponad 30 metrów długości. To najdłuższy liniowy zawał znany w górach Sowich. I zarazem odpowiedź na pytanie, dlaczego wcześniejsze weekendowe akcje eksploratorów nie miały szans powodzenia. Takiej przeszkody nie dało się przejść łopatą, kilofem i entuzjazmem. Potrzebna była profesjonalna robota górnicza. I kiedy wydawało się, że najtrudniejsze jest już za nimi, zadzwonił telefon z informacją, że zawał został pokonany. Można wejść do środka.
1: Reklama. Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
0: Telefon przyszedł od Stanisława Urbańskiego, menedżera centrum konferencyjnego Harenda, który z ramienia firmy organizował pracę na Gontowej. Informacja była krótka. Górnicy przeszli przez zawał. Trzeba przyjechać. Redakcja Odkrywcy miała z właścicielem Harendy umowę. Jeżeli udałoby się odsłonić nowy odcinek podziemi, trzeba będzie go udokumentować. Sprawdzić, czy znajdują się tam jakieś przedmioty, ocenić stan wyrobiska, poszukać śladów drugowojennej działalności i spróbować osadzić to miejsce w historii kompleksu Rize. Najpierw jednak do środka weszli górnicy. Musieli upewnić się, że można tam wejść bez narażania życia. To, co przez kilkadziesiąt lat było zamknięte, po otwarciu potrafi zachowywać się nieprzewidywalnie. Na miejsce dotarto wieczorem. Około godziny 21. Penetrację prowadzono w nocy, w ciemności, w wodzie, w słynnych wojskowych strojach przeciwchemicznych OP-1 i OP-2, które w takich warunkach miały chronić przed zimnym, wilgocią i brudem. Po wejściu przez odkopany zawał rozpoczął się marsz w głąb. Kilkanaście metrów przez wodę. Ciemność, cisza, odbijające się od ścian światło latarek i nagle dziwny dźwięk. Pluski. Najpierw pojedyncze, potem głośniejsze. Jakby coś poruszało się w wodzie i zmierzało prosto w stronę ludzi. W takim miejscu wyobraźnia pracuje natychmiast. Każdy dźwięk wydaje się mocniejszy. Każdy ruch wody może oznaczać coś nieoczekiwanego. Po chwili okazało się, że źródłem odgłosów była olbrzymia liczba żab. Skąd się tam wzięły? Jak dostały się za 30-metrowy zawał? Tego nie było wiadomo. Pierwsza myśl była oczywista. Musiało istnieć inne wejście. Jakaś szczelina, jakiś nieznany dopływ, jakieś połączenie ze światem zewnętrznym. Ale kilka chwil później pojawił się kolejny znak zapytania. Dalej nie było otwartej sztolni. Była ściana. Kolejny zawał. To oznaczało, że żaby musiały dostać się tam w jakiś inny sposób. Być może przez partię zawału, przez które nie mógł przejść człowiek, ale mogło przedostać się zwierzę. Rozpoczął się następny etap prac. Górnicy osuszyli odsłoniętą część i zaczęli usuwać kolejny zawał. Potem następny. I jeszcze jeden. Ostatecznie w tej strukturze odkryto ich 7 albo 8. Gontowa nie chciała się otworzyć od razu. Broniła się metr po metrze. Najciekawszy moment przyszedł wtedy, gdy eksploratorzy dotarli do miejsca, które początkowo wyglądało jak duża hala. Przestrzeń była jednak silnie zdeformowana. Wszystko wskazywało, że zawalenie może być spowodowane celowym wysadzeniem, które z kolei zniekształciło pierwotny układ chodników. Po dokładniejszym rozpoznaniu okazało się, że to nie jest hala. Były to fragmenty tzw. śluz i wartowni, znanych z niemieckich obiektów podziemnych. Ich zadanie było bardzo konkretne. Obok głównego korytarza wykonywano boczne wejście wyposażone w zapory. Przejście prowadziło nie na wprost, lecz zakrętem przez układ korytarzy, który miał osłabić skutki wybuchu przy wejściu, na wypadek na przykład bombardowania. Jeżeli bomba eksplodowała przed sztolnią, fala uderzeniowa nie mogła wejść prostym tunelem w głąb obiektu. Miała zostać złamana, zatrzymana i osłabiona. W takich miejscach przewidywano również drzwi gazoszczelne. A w górach Sowich zaczęto je nazywać wartowniami, ponieważ przy tych korytarzach umieszczano stanowiska karabinów maszynowych. To odkrycie było ważne. Pokazywało, że sztolnia numer 3 nie była przypadkowym wyrobiskiem. Nie była tylko zaczętym i porzuconym tunelem. Miała elementy charakterystyczne dla zabezpieczonego obiektu wojskowego. A potem pojawił się jeszcze jeden trop. W jednym z miejsc trzeba było przeczołgać się przez fragment śluzy wartowni. Dalej leżała sterta torów. I właśnie wtedy wróciła słynna w środowisku eksploratorów historia człowieka, który próbował szukać czegoś na Gontowej już w 1945 roku. Pana Bogdana Grabowskiego. Grabowski był żołnierzem 2 Armii Wojska Polskiego. Wcześniej służył w Armii Krajowej. Po wojnie trafił na pogranicze jako dowódca niewielkiego oddziału Straży Granicznej w stopniu starszego sierżanta. Jeździł po okolicy konno z pepeszą na plecach. Mieszkał w kwaterze u Niemców, poznawał teren i ludzi. Według późniejszych wspomnień zaprzyjaźnił się z niemieckim inżynierem. I to właśnie ten człowiek miał mu opowiedzieć o ukryciu czegoś tajemniczego w jednym z wyrobisk na terenie Gursowich, konkretnie na Gontowej.

0: Grabowski nie pamiętał już po latach dokładnego miejsca. Wspomniał jednak dużą platformę i dużą sztolnię. Mówił też o korytarzu po prawej stronie, który był zasypany. Miał go odkopywać z pomocą Niemców i byłych górników, którym płacono kartkami żywnościowymi. Jednak pracę przerwano. Grabowski został odwołany, później przeszedł do cywila. Zaangażował się w działalność antykomunistyczną. Po dezercji całego pododdziału z posterunku WOP został aresztowany przez UB i trafił do więzienia we Wronkach. Po wyjściu z więzienia już do tej sprawy nie wrócił. Ale pamiętał, że pod zawałem miało znajdować się coś ukrytego w maju 1945 roku. Właśnie w sztolni, o której dzisiaj mowa. I teraz wiele lat później opis Grabowskiego nagle zaczął pasować do miejsca odsłanianego w sztolni numer 3. Duża platforma, duża sztolnia, korytarz po prawej stronie, niemieckie tory wystające spod zawału, deski, po których ktoś mógł wywozić urobek, ślady wcześniejszych prac. Czy to było miejsce, w którym kopał Grabowski? Jeżeli tak, to co chciał odnaleźć? I czy ktoś dotarł tam przed współczesnymi eksploratorami? Po odkryciu miejsca, które mogło odpowiadać relacji Bogdana Grabowskiego, rozpoczęto dalsze prace. Odsłaniano pierwszy boczny korytarz. Robili to zawodowi górnicy, m.in. pan Artur Kajko i jego współpracownicy. Prace były trudne i niebezpieczne. Zawalisko mocno zagrażało bezpieczeństwu, ale udało się doprowadzić je do końca. W końcu przyszedł kolejny telefon. To, co miało znajdować się za zawałem, zostało odsłonięte. Na miejscu znaleziono ślady niemieckich torów, pozostałości kul, złożysk obrotnicy, kotwy górnicze, trochę desek i nic więcej. Nie było skrzyń, nie było żadnego depozytu. Co to oznaczało? Możliwości jest kilka. Może rzeczywiście coś tam było, ale zostało wyciągnięte jeszcze w 1945 roku, tuż po odwołaniu Grabowskiego. Może ktoś inny dokończył jego pracę. Może historia była prawdziwa, ale dotyczyła innej sztolni. Może niemiecki informator pomylił miejsce, a może od początku wprowadził Grabowskiego w błąd. Ale sama tajemnica sztolni numer 3 na tym się nie kończyła. Dalszy korytarz prowadził do skrzyżowania. Każda z odnóg była zawalona. Żeby iść dalej, trzeba byłoby rozpocząć zupełnie nowy etap robót. Zbudować potężną obudowę, zabezpieczyć trop, przekopywać kolejne zawały. Koszty już wtedy były ogromne. Prace były finansowane ze środków prywatnych, głównie przez właściciela Harendy i częściowo przez wydawcę magazynu Odkrywca. Koszt tej eksploracji już wtedy przekroczył 1 000 000 zł. Po zakończeniu prac mówiło się nawet o kwotach rzędu 1 300 000 lub 1 400 000 zł. Jak na eksplorację prowadzoną w powojennej Polsce była to suma gigantyczna, a końca nie było widać. Więc decyzja musiała zapaść. Roboty wstrzymano. Później wlot do sztolni ponownie się zawalił. Zawał powstał dokładnie w rejonie pierwszego zapadliska, które inżynier Kosmaty uznawał za ślad celowego wysadzenia. I tak Gontowa znów się zamknęła. Ze swoimi tajemnicami i z nieodkrytymi rzekomymi skarbami. Tę audycję przygotowałem na podstawie relacji dotyczących eksploracji Góry Gontowa, badań sztolni numer 3, prac prowadzonych przy udziale Harendy, redakcji Odkrywcy oraz górników pracujących pod kierownictwem inżyniera Kosmatego. Zagadka Gontowej nadal pozostaje nierozwiązana. Wiemy, że sztolnia numer 3 kryła znacznie więcej niż początkowo sądzono. Wiemy, że zawał miał ponad 30 metrów i że w środku odkryto układ śluz i wartowni. Wiemy też, że pewne ślady zdawały się pasować do powojennej relacji Bogdana Grabowskiego. Nie wiemy jednak, dokąd prowadzą ostatnie zawalone odnogi. Nie wiemy, czy za nimi znajduje się dalsza część obiektu. Nie wiemy, czy historia o ukrytym depozycie była prawdziwa. I czy Gontowa była tylko jednym z bocznych elementów Frize, czy może miała przeznaczenie, którego dokumenty nie zdążyły nam ujawnić. Dzisiaj ta odpowiedź znajduje się za zawałem, za osypującym się górotworem i za decyzją, bo może ktoś jeszcze kiedyś znów zdecyduje się zapłacić ogromne pieniądze na powrót eksploratorów do wnętrza tej góry. Bo Gontowa, podobnie jak wiele miejsc w Górach Sowich, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Dobrego dnia.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Wielka promocja w Automaini Imokar Wash w Wieleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
2: Czas na wiadomości.
3: Jest list gończy za domniemanym sprawcą ataku na paradę w Berlinie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego, to czas, gdy roślina kwitnie. Włosi szukają warana, który uciekł z terrarium. Dorota Werdecka. Jest list gończy za domniemanym sprawcą wczorajszego ataku na Paradę Równości w stolicy Niemiec, przekazała właśnie berlińska prokuratura. Podejrzanym jest 21-letni Abdul B., znany wcześniej policji, powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony. W idącą ulicami Berlina paradę wjechał wczoraj samochód. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Nadal nie jest jasne, czy domniemany sprawca prowadził pojazd. Pusty samochód został zabezpieczony na miejscu zdarzenia. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakowały Kijów m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. W co najmniej 3 dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał około 50 minut. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowymi rosyjskimi atakami w ciągu 48 godzin. A tydzień temu, 19 lipca, w ataku na Kijów Rosja użyła 41 rakiet balistycznych. Najwięcej od 2022 roku, czyli od początku inwazji. Ma potężne i okazałe liście, białe baldachy kwiatowe i nawet 3 metry wysokości. Mowa o barszczu Sosnowskiego, który na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale kontakt z tą rośliną może skończyć się poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
4: Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do 2-3 stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
3: Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego można bezpłatnie zgłaszać i sprawdzać na stronie internetowej mapa.barszcz.edu.pl. Od poniedziałku duże utrudnienia na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką i Witonią. Kierowcy trafią tam na 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek drogi. Wyznaczono dla nich objazd. Przebudowa trasy potrwa do 2028 roku. Na północy Włoch, w rejonie jeziora Garda, trwają poszukiwania warana. Władze ostrzegły, że może przebywać on tu na wolności i wydały zakaz poruszania się pieszo w tym rejonie. Najprawdopodobniej waran uciekł z terrarium hodowcy. W poszukiwania zaangażowane są m.in. drony.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of.

0: spokojnie aż do godziny 15, a poza nimi oczywiście również coś jeszcze lepszego, bo będą wasze muzyczne propozycje. Czekamy na nie cały czas na naszym radiowym Facebooku, czekamy na nie również na naszym mailu, możecie napisać do nas maila na emisja@muzycneradio.pl. Można nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia, no i też jak ktoś lubi, można zadzwonić. Numer 757-646-646.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Pierwsza propozycja od naszego stałego słuchacza Wiesława, który przypomina, że zbliża się rocznica śmierci Kory. Z tej właśnie okazji ma nam i mówią, że miłość mieszka w niebie.

0: tempo i Like My Fire. Teraz podkręcamy nieco tempo, a to za sprawą waszej propozycji.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Od Sławka z Gryfowa z dedykacją dla wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i z pozdrowieniami. Hej ja!

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
4: 25 minut po 9 czas na pogodę w górach.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
7: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura na godzinę 8.10 między 14 a 19 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni około 6 metrów na sekundę. Widzialność bardzo dobra, powyżej 50 km. Zachmurzenie małe lub brak, bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 19 do 22 stopni. Wiatr słaby, w kierunku zmiennych bardzo dobra widzialność, zachmurzenie małe lub brak, również bez opadów. Jeśli chodzi o prognozę pogody dla szczytowych partii Karkonoszy, to jest przewidywane małe i umiarkowane zachmurzenie w nocy wzrastające do dużego i również w nocy lub pod wieczór mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o szlaki zamknięte w naszym rejonie, takowe nie występują, natomiast na szlaku czerwonym powyżej schroniska odrodzenie w kierunku Słonecznika w związku z remontem szlaku mogą występować utrudnienia. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Uważajcie na siebie, bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOP Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Matuda.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

Przypominamy, że na naszym radiowym Facebooku cały czas czekamy na wasze muzyczne propozycje. Poza tym też zadaliśmy wam bardzo ważne niedzielne pytanie, czy jesteście team schabowy, czy team mielony. Wy już tam odpowiadacie w komentarzach. Dziękujemy wam bardzo za każdą z odpowiedzi. No i między innymi Kamila odpowiedziała, że ona oczywiście jest team schabowe w niedzielę. No jak niedziela, to oczywiście kotlet schabowy musi być. I z tej okazji właśnie życzę wszystkim słuchaczom pięknej niedzieli i prosi o piosenkę zespołu Perfect, żeby każdemu dziś właśnie perfekcyjnie udały się te schabowe. No to gramy oczywiście i pozdrawiamy.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: To chyba jeden z najsłynniejszych polskich coverów. W oryginale I Am The One And Only, a tutaj mamy Stachurskiego i Typ Niepokorny. To propozycja od Doroty.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A teraz przyszedł czas, żeby przedstawić wam naszą niedzielną propozycję, która będzie pojawiała się co godzinę dziś. Mori Force i Rio Lua.

0: Absolutny klasyk Infinity.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Za 9 minut godzina 10, a u nas teraz pojawia się ostatnia w tej godzinie wasza propozycja. Świetne nagranie kojarzone na pewno z filmem Dirty Dancing, Hungry Eyes.

0: reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Jest apelacja od wyroku uniewinniającego żołnierza za strzały przy granicy. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie poszukiwany listem gończym. Dziś protest na Krajowej Piątce i utrudnienia w ruchu. Dorota Wardziecka. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Pod koniec maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Więcej o tym wie Cezary Jaszczyk-Czarku. Kim jest poszukiwany?
6: To 21-letni Abdul B, powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
5: Uwaga, kierowcy będą utrudnienia na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. W związku z protestem jego uczestnicy do godziny 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. W proteście ma wziąć udział około 50 osób. 80 milionów Amerykanów objętych alertem przed wysokimi temperaturami. Służby meteorologiczne USA ostrzegają, że fala gorąca utrzyma się przez kilka dni, miejscami sięgając 45 stopni. Najtrudniejsza sytuacja panuje od pustynnego południowego zachodu USA przez wielkie równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Na Helu o takiej temperaturze nie ma mowy, a pogoda nie gwarantuje dużej dawki słońca. Mimo to rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel. Duża część to turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Chyba już bardziej tanecznie i chyba już bardziej słonecznie zrobić się nie mogło. Samba tu w Brazylii w muzycznym radiu w programie Best Of, który łączymy z graniem na życzenie. Przypominamy, że na wasze muzyczne propozycje czekamy na naszym radiowym Facebooku, czekamy również na maile na emisja@muzycznaradio.pl. Czekamy też na głosówki, które nagrywać możecie w aplikacji Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Po reklamie.
4: Muzyczne

0: Region na gorąco.
1: W Kaczorowie już rozpoczął się wcześniej zapowiadany protest. Na miejscu jest nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz, który opowie nam więcej o tym, jak to wszystko będzie przebiegało.
2: Tak, dzień dobry. Ten protest właśnie rozpoczął się o godzinie 10 i tu już na 5 minut organizatorzy zablokowali takie kluczowe skrzyżowanie z Kamiennej Góry do Kaczorowa, do Jeleniej Góry i z Wrocławia do Jeleniej Góry. To takie newralgiczne, o którym kierowcy wiedzą. No ale też organizatorzy biją na alarm. Ze mną jest pan.
3: Witam, Krzysztof Czeski, organizator protestów.
2: Dlaczego tutaj jesteście? Dlaczego blokujecie ruch? Co chcecie przekazać wszystkim dookoła?
3: Jesteśmy dlatego, że chcemy zaapelować.

0: cennych oraz o wybranie tych namułów dennych ze zbiornika, których szacujemy, że może być około 8 milionów ton. 8 milionów ton skażonych namułów dennych przez okres 2 lat ma być wymywanych do rzeki Bóg, rzeki górskiej, rzeki, która jest w obszarze Natura 2000, Park Krajobrazowy Dolin Wobru. Tak więc no, apel do rządu, żeby podjął stanowcze działania, które wpłyną stanowczo na poprawę rzeki i całego ekosystemu.
1: Bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi. Ja przypomnę, że chodzi o drogę krajową numer 3 z Jeleniej Góry do Wrocławia, przez Kamiennej Góry, ta dolotowa, czy chyba 367. Nie chcę też kierowców wprowadzić w błąd, ale generalnie na miejscu, na skrzyżowaniu stoją policjanci. I przypomnę, od godziny 10 do godziny 16 w odstępach co 30 minut będzie blokowana ta droga. Przez 5 minut tutaj protestujący chodzą po pasach, prezentując swoje stanowisko przez megafony i również na banerach. No i te utrudnienia mogą spowodować problemy w ruchu i też irytacji kierowców, także prosimy o cierpliwość. Z Kaczorowa mówił Andrzej Podłukiewicz, Muzyczne Radio.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Urszula Rysa na szkle to niedzielna propozycja od Mateusza.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Wy cały czas podsyłacie nam swoje niedzielne propozycje. Bardzo się z tego powodu cieszymy i staramy się ich grać jak najwięcej. Przed nami utwór od naszej stałej słuchaczki Lucyny, która dedykuje go Krzysztofowi. Najnowszy utwór Madonny, Desire.
2: Finally let go, it comes back to you.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Błażej przyszedł na świat z licznymi schorzeniami, głównie ze strony układu pokarmowego. Życie ma utrudnione także z powodu chorej nerki. Jest po kilku operacjach i nieustannie opiekują się nim specjaliści. 3-letni wojownik cierpliwie walczy o zdrowie, a jego rodzice są świadomi, że wraz z wiekiem potrzeby Błażeja będą rosły, a wszechstronna pomoc będzie konieczna. Dlatego każda, nawet drobna wpłata to dla Błażeja nadzieja na lepszą przyszłość. Bardzo prosimy słuchaczy do udziału w zbiórce. Oto adres siepomaga.pl Błażej Kąkol. siepomaga.pl/kąkol.
2: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Po reklamie.

0: Bardzo udany zeszłoroczny debiut Kuba i Kuba, piosenka Dość, czyli ich pierwsze nagranie od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, ta ich świetna kariera.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: A teraz sięgniemy pamięcią nieco dalej niż do zeszłorocznych wakacji, do lat 80. Arkadiusz na naszym radiowym Facebooku napisał, że właśnie utwór Born to be my baby od Bon Jovi chciałby usłyszeć i chciałby go zadedykować Ani, która smaży właśnie imieninowe schabowe. To życzymy powodzenia w takim razie, no i dobrych schabowych.

0: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj! Wielka promocja w Automejni Imokar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy! Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
3: Sięgamy teraz do dyskografii Dawida Podsiadło, artysty, który szykuje się w tym roku do premiery nowej płyty, ale na ten moment jego najnowszym wydawnictwem jest płyta Lata 20. Wśród waszych propozycji dziś pojawiała się piosenka Nie lubię cię, którą właśnie teraz gramy.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Wracamy i wracać będziemy na pewno co godzinę w godzinach popołudniowych i tych południowych. Mary Forrest i Rio Lua.

0: Martini in Ibiza. Takie nagranie brzmi jak idealny plan na weekend, zwłaszcza dla tych, którzy mają jeszcze urlop. Czemu by nie? Muzyczne radio za 10 minut, godzina 11. Ja już powoli się z wami żegnam, ale pamiętacie, że program Best of połączony z waszymi propozycjami cały czas chyba jeszcze będzie trwał. Więc podsyłajcie swoje propozycje cały czas na naszego radiowego Facebooka, a my sięgamy po kolejną z nich.
1: Best of. To co najlepsze. W muzycznym radiu.
0: Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness. Marta Wojtunik, dzięki za dziś. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Uwaga na upał, IMGW ostrzega ponad połowę Polski. Poprawa pogody przyciągnęła tłumy turystów w Tatry. Europa Zachodnia wciąż walczy z pożarami. Dorota Wardecka. Na początek alert przed upałem, którym objęta jest ponad połowa Polski od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, po Małopolskę i Śląsk oraz część Podkarpacia. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Termometry mogą pokazać się powyżej 30 stopni. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont, Rysy, Świnice i Orlą Perć. Park apeluje, żeby uwzględniać możliwe opóźnienia podczas planowania wycieczek i zachować ostrożność. Kolejki tworzą się również do kas biletowych przy wejściach na szlaki, dlatego TPN zachęca do kupowania biletów przez internet. Według prognoz najbliższy tydzień w Tatrach ma być słoneczny i ciepły. W górach temperatura ma sięgać około 23 stopni, w Zakopanem do 28. W czasie upałów zachodnia Europa walczy z pożarami. Z tego powodu rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południu od Madrytu prowincję Toledo. W regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów. Epicentrum pożarów odwiedził hiszpański premier Pedro Sánchez.
6: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
5: Wciąż trudna jest sytuacja we Francji, gdzie z powodu pożaru ewakuowano kolejnych mieszkańców, 55 tysięcy osób w rejonie Bordeaux. Łącznie od środy w Żyrondzie ewakuacja objęła 220 tysięcy osób. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać nawet 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
7: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
5: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Formacja nieżywych schabów, no czyli taka metafora upalnej niedzieli, szczególnie jak już się położymy na słońcu.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Patryk Łasica, dzień dobry, na zegarach mamy 14 minut po godzinie 11, no i za nami utwór, który jest takim letnim pewniakiem, towarzyszy nam podczas każdych wakacji, a od jego premiery minęło już, uwaga, ponad 11 lat. Każde kolejne lato jest zupełnie inne, no i może wy macie jakiś rok, wakacje, do których zawsze lubicie powracać wspomnieniami i wydaje mi się też, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie z nimi kojarzy wam się jeden szczególny utwór, no i świetnie się składa, bo oczywiście słyszymy się w niedzielnym Best Of, a tutaj gramy wspólnie z wami. Wszystkie muzyczne chwyty są dozwolone, także chwytajcie za telefony, no i dzwońcie do nas 757-646-646. Możecie także napisać na Facebooku Muzyczne Radio pod postem albo wiadomość prywatną. Również maila pod adres emisja@muzyczneradio.pl. No i ostatnia opcja z gwarancją emisji, wiadomość głosowa w naszej aplikacji mobilnej. No i żeby nie było, że przychodzę w gości z pustymi rękami, przywitajmy nowość od Picture This. Take my hand and we can go walking.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia. Take my hand.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Poznaj Dream Jump Car Konosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Best of.

0: Katy Perry, Women's World, prosto z jej najnowszego albumu, który obił się niemałym echem w muzycznym świecie. No a w międzyczasie otrzymaliśmy taki oto telefon.
1: Dzień dobry, mówi Teresa z Jeleniej Góry. Chciałam zamówić piosenkę ATP Ekstasy dla wszystkich jeleniogórzan z pozdrowieniami.
0: No i dziękujemy, że jesteście z nami, pozdrawiamy i słuchamy.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Sunshine.
1: Rico Bernasconi, Ace of Base, no i Cruel Summer.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Czyli po prostu okrutne lato. No, takie też może być, jak słońce porządnie przygrzeje. A dziś można powiedzieć przedsmak tego, co nadchodzi w następnym tygodniu. Jak to będzie dokładnie wyglądało w pogodzie, opowiemy wam o godzinie 12.30 przy okazji pasma Best of Hit Planeta. No a w międzyczasie do naszego studia zadzwoniła kolejna osoba.
3: Halo, halo, dzień dobry, witam Muzyczne Radio. Pan prowadzący przed chwilą powiedział, żeby zadzwonić, no więc dzwonię. A otóż pozdrawiam z wycieczki rowerowej po Jeleniej Górze. Ja mam na imię Adrian. Dosłownie dwie minuty temu pod siedzibą Muzycznego Radia na placu Wyszyńskiego robiłem zdjęcia, miałem rozłożony aparat i kasy. A Muzycznego Radia słucham przez stronę internetową muzyczneradio.pl. No może coś by pan prowadzący zagrał, coś takiego rytmicznego, skocznego, najlepiej może gdzieś z okresu takich lat 80-tych, 90-tych czasów mojego dzieciństwa.
1: Pozdrawiamy, dziękujemy za telefon. No i wydaje mi się, że w towarzystwie tego utworu jazda na rowerze będzie samą przyjemnością.
4: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Kasa i lato, no i na jedno i na drugie każdy czeka zniecierpliwiony. Pytanie tylko na co bardziej, ale wiem też, że wy możecie mieć zupełnie inne priorytety, na przykład wyglądając za naszym dzisiejszym hit typem. No i świetnie się składa, bo to właśnie ten moment. A dziś gra dla nas Marie Flores, Rio Lua.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: Torres Rio, Lua, no i jednocześnie klimat, południowoamerykański klimat na falach muzycznego radia. No i co powiecie na to, aby zostać chwilę dłużej w tych rejonach?
1: Now, please welcome from Havana, it's the Buena Vista Social Club.

0: promocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Reklama. Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 12.
1: Czas na wiadomości.
5: 18-latka z Zamościa aresztowana po ataku na 8-letnią dziewczynkę. Jedna osoba nie żyje po rosyjskim ataku na Ukrainę. Plaże w Normandii na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dorota Wardecka. 2-miesięczny areszt dla 18-latki z Zamościa za zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki wcześniej. W podobny sposób aresztowana próbowała zaatakować 15-latkę, ale ta odparła atak. Młoda kobieta usłyszała zarzuty uszkodzenia ciała, usiłowania uszkodzenia ciała oraz kierowania gruźb karalnych wobec młodszej dziewczynki i jej matki. Grozi jej do 7,5 roku więzienia. W chwili zdarzenia była pijana. 8-latka trafiła do szpitala, nie została poważnie ranna. Ukraina szacuje straty po nocnym ataku Rosji. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Krzywy Róg. W atakach zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Cezary Jaszczyk.
6: Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, Rosjanie w nocy użyli kilku rakiet balistycznych i prawie 140 dronów różnego typu. W Kijowie odłamki jednej ze strąconych rakiet uszkodziły 18-piętrowy blok mieszkalny. Na 7 i 8 piętrze wybuchł pożar. Ranne zostały 3 osoby. W jednej z dzielnic pocisk uderzył w parking. Spaliło się ponad 10 samochodów. Rakieta uderzyła w prywatny dom, zabijając jedną osobę. Co najmniej 6 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. W Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w budynek centrum handlowego. Na miejscu wybuchł duży pożar.
5: Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, startują w trwających od piątku na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku Mistrzostwach Polski. Dziś ostatni dzień zawodów, w tym konkurs rzutu młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista światowych imprez i mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki.
7: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na Mistrzostwach Polski przed własną publicznością, we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokażę się z dobrej strony, powalczymy o jak najlepszy wynik.
5: A zawodnicy walczą nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Po prawie 20-letnich staraniach plaże Normandii zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wnioskujące o to francuskie władze przekonywały, że plaże, które były miejscem desantu aliantów 6 czerwca 1944 roku, są również miejscem pamięci o walce, o wolność i pokój przyciągającym ludzi z całego świata.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Radio Lato. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Męskie granie orkiestra i ciebie też bardzo. No i jednocześnie półmetek niedzieli, a na falach muzycznego radia jak zawsze kalejdoskop z najpiękniejszymi muzycznymi wspomnieniami. Patryk Łasica, witam wszystkich. To jest Best of Hit Planeta i wydaje mi się, że sama nazwa już mówi wiele. Najnowsza lista w Polsce towarzyszy nam już prawie 3 dekady, no i naprawdę wiele hitów udało się tam wyłowić. Dziś do nich powracamy, ale nie zabraknie także zupełnych nowości czy prognozy pogody, no w pół do. Teraz natomiast 3 minuty z naszą piosenką dnia, jednocześnie coś, co możemy potraktować jako propozycję na tak piękne warunki za oknami. Take my hand and we can go walking, czyli chwyć mnie za rękę, no i możemy pójść na spacer jednocześnie. Picture this.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: Wielka promocja w Automeini Imokar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i

Wiatr mamy wschodni, umiarkowany, porywy do 25 km na godzinę, średnia prędkość w okolicach 2 metrów na sekundę i tutaj pozostanie bez większych zmian. Ciśnienie kontynuuje wczorajszy trend spadkowy, barometry wskazują 1004 hektopaskale i niestety jest to zapowiedź intensyfikacji zachmurzenia. Na szczęście dziś raczej padać nie będzie, jeśli już to jutro. W poniedziałek czeka nas także ochłodzenie, no ale od wtorku, moi drodzy, żyć, nie umierać. Pełnia słońca, a w piątek nawet 34 stopnie w cieniu. Na weekend niewielkie szanse na deszcz, możliwe także burze, a w kolejny poniedziałek nawet 36 stopni. No to co, oby do poniedziałku, a teraz wróćmy na Hit Planetę.

0: Planeta.
1: Reklama.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Po reklamie.

0: No i właśnie tak to już jest, a to był oczywiście Kult. The best of Hit Planeta. Chodźcie chłopaki, chodźcie dziewczyny, szczególnie teraz, no bo na falach muzycznego radia przed nami spotkanie z hit typem, który ekspresowo przeniesie nas w rejony Ameryki Południowej. No a zaraz po serwisie o godzinie 13, czyli dokładnie za 13 minut, powracamy do wakacyjnego grania na życzenie. Więc jeśli macie jakieś życzenie, no to koniecznie się z nami nim podzielcie. A teraz przed nami, zgodnie z obietnicą,
1: muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Marie Froes i Rio Lua.

0: Planeta.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Niemiecka policja szuka sprawcy ataku na Paradę Równości w Berlinie. Trzeci dron, trzeci dzień z rzędu zestrzelony nad Rumunią. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Dorota Werdycka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
6: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
5: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję do ataków na Ukrainę. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rewalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki, gdy upał nieco osłabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
0: Po reklamie.

0: naprawdę warto tę wolność docenić. Chłopcy z Placu Broni i Przyjaciele.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Szczególnie, że pełną wolność wyboru macie także na warstwie muzycznej, no bo oczywiście słyszymy się ponownie w dzisiejszym Best Of, więc jeśli macie jakiś utwór w zanadrzu, który kojarzy wam się z tak piękną lipcową aurą, a może tęsknicie za jakimś momentem w życiu, do którego zawsze wracacie w towarzystwie jakiegoś jednego, jedynego singla, no to koniecznie podzielcie się tym brzmieniem z resztą słuchaczy. Możecie napisać do nas na Facebooku, na maila emisja@muzycznyradio.pl, zadzwonić pod numer 777-646-646 albo nagrać się w naszej aplikacji mobilnej. Teraz natomiast propozycja zarówno muzyczna, jak i na resztę dnia. Zagrają dla nas Picture This, a usłyszymy Take My Hand and We Can Go Walking, czyli chwyć mnie za rękę i możemy pójść na spacer. No a muzyczne radio możecie mieć zawsze w kieszeni za sprawą naszej aplikacji mobilnej.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
5: You just talk to Selecta.

0: Marley, Sun is shining, weather is sweet, no czego chcieć więcej, a to był remix od Funkstar Deluxe.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Właśnie minęła godzina 13.30, no i teraz specjalna dedykacja dla Karoliny od Daniela na pierwszą rocznicę ślubu, która zbliża się wielkimi krokami. Od całego Muzycznego Radia przyjmijcie najlepsze życzenia, niech codziennie trwa u Was rocznica, nie tylko w ten jeden szczególny dzień. No i zgodnie z prośbą męża, specjalnie dla Ciebie, Karolino, zaśpiewa Seweryn Krajewski.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
1: Na wakacjach.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Mezo w takim oto rearanżu wielkiego przeboju Marka Krechuty. Cover, który trochę lat ma, dokładnie 16, także można powiedzieć wiekowy, no i czas teraz na powiew świeżości. Ruszamy w kierunku Brazylii w towarzystwie Marii Froes. Zagramy dla Was Rio Lua, a następnie pojawią się kolejne utwory od Was dla Was.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To był nasz dzisiejszy hit tip Marii Froes i Rio Lua. Mamy 14 minut do godziny 14, no i sprawdziłem w międzyczasie wiadomości od was. I tak się złożyło, że nasz słuchacz Piotr powrócił szczęśliwie do domu z grzybowej wyprawy. Podzielił się nawet zdjęciami. Piękne okazy, no i jednocześnie dwa pełne koszyki, ale nie ma co się dziwić. Dolnośląskie lasy to jest prawdziwa skarbnica grzybów, szczególnie w tym lipcowym okresie. Pamiętajmy o tym, że lepiej tych niepewnych nie zbierać. Co prawda jeść można wszystkie, tyle że niektóre tylko raz, a jak macie wątpliwości, to możecie sprawdzić swoje zbiory także w każdej stacji sanepidu. No i oczywiście uwaga na muchomory, tych lepiej do sanepidu nie przynosić. U Piotra w koszyku natomiast widzę piękne borowiki, podgrzybki. Myślę, że sos będzie naprawdę smakowity. No a teraz czas na utwór, który również Piotr dla nas zostawił. Na falach Best Of pojawi się Armin van Buuren.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
3: You have to keep going. Keep moving on.

There's a hole in the roof, czyli mamy dziurę w dachu, z pozdrowieniami dla wszystkich zmotoryzowanych, wyposażonych w szyberdachy, no bo dziś warunki idealne na taką właśnie jazdę. Mamy 8 minut do godziny 14, przed nami spotkanie jeszcze z porcją jazz hopu, przy zagra dla nas Asfree, a następnie pojawi się kabaret Otto.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
3: Czas na wiadomości.
5: W Niemczech trwa obława na sprawcę wczorajszego ataku w Berlinie. Jutro rusza proces byłego prezesa jednego z klubów piłkarskich. Lawinowo przybywa chorych na odrę w Stanach Zjednoczonych. Dorota Werdecka. Do Niemiec napływają słowa solidarności po wczorajszym zamachu terrorystycznym. Doszło do niego podczas Parady Równości. Sprawca wjechał furgonetką na plac w centrum miasta. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Policja opublikowała list gończy za domniemanym sprawcą, 21-letnim Abulem B. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
6: Śledczy opublikowali jego wizerunek. Ostrzegają, że mężczyzna może być niebezpieczny i mieć przy sobie broń. Jak mówi rzecznik berlińskiej policji, Florian Natt był już wcześniej znany służbom.
7: Znamy go jako osobę powiązaną z kręgami islamistycznymi w Berlinie.
6: Prawdopodobnie to właśnie Abdul B. wczoraj wieczorem wjechał furgonetką na plac Tiergarten w samym sercu Berlina. To odrażający czyn i uderzenie w nasze społeczeństwo. Tak atak skomentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
5: W sądzie okręgowym w Ostrołęce ma się jutro rozpocząć proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich, Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie. Za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich, grozi od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Chodzi o to, by korzystać z koszy tylko w razie wyższej konieczności, a śmieci zabierać do domowych śmietników, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
8: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej, żeby ten czas, wspaniały czas, który spędzamy na gdyńskich plażach, był jeszcze przyjemniejszy.
5: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z plaż 150 ton śmieci. Liczba zachorowań na odrę w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od 3 dekad. Zdecydowana większość przypadków została zarejestrowana w 7 stanach: Karolinie Południowej, Utah, Teksasie, Virginii, Florydzie, Pensylwanii i Arizonie. Większość przypadków dotyczy nieszczepionych dzieci i młodzieży. Wieś Ostaszów na Dolnym Śląsku wpisana do rejestru zabytków. Tak zdecydował konserwator, ale mieszkańcy będą się odwoływać, bo uważają, że decyzja sparaliżowała inwestycyjnie ich wieś i uniemożliwi to prowadzenie wszelkich prac budowlanych i remontowych, bo wszystkie muszą być ściśle konsultowane ze służbami konserwatorskimi.
3: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Błażej przyszedł na świat z licznymi schorzeniami, głównie ze strony układu pokarmowego. Życie ma utrudnione także z powodu chorej nerki. Jest po kilku operacjach i nieustannie opiekują się nim specjaliści. 3-letni wojownik cierpliwie walczy o zdrowie, a jego rodzice są świadomi, że wraz z wiekiem potrzeby Błażeja będą rosły, a wszechstronna pomoc będzie konieczna. Dlatego każda, nawet drobna wpłata to dla Błażeja nadzieja na lepszą przyszłość. Bardzo prosimy słuchaczy do udziału w zbiórce. Oto adres siepomaga.pl Błażej Kąkol. siepomaga.pl Błażej Kąkol.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
15: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
16: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
19: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Muzyczne Reggae Radio, no i jednocześnie East West Rockers wraz z Maleo Reggae Rockers. Kolejna dawka pozytywnej energii po południu, przypominająca, można powiedzieć, no bo miłości nigdy za wiele. A jeśli wy macie jakiś numer, który przypomina wam właśnie o wakacjach, słońcu, dobrym samopoczuciu, no to koniecznie podzielcie się nim z resztą. Metod kontaktu jest aż 4. Facebook, telefon, e-mail, także nasza aplikacja mobilna, a czasu mamy coraz mniej, bo pozostało nam ostatnie 43 minuty programu, także ostatni dzwonek, a przed nami ponownie podróż w kierunku Zielonej Wyspy. Przywita nas irlandzki pop-rockowy zespół założony w roku 2015, Picture This, no i to właśnie oni proponują nam spacer. Take my hand and we can go walking.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia. Take my-

0: Radio Lato.
1: Prosto z Irlandii. Picture this. No i w tych rejonach globu pozostaniemy dłużej, witając naszego słuchacza Grzegorza, który właśnie tam zamieszkuje, jednocześnie cały czas jest z muzycznym radiem z Dolnym Śląskiem w sercu. No i to właśnie Grzegorz wysłał do nas utwór od Solid Base, także pozdrowienia, pozdrawiamy Ciebie również, dziękujemy. No i słuchamy, przed nami Sunny Holiday.
0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę gór izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Flying Eggsy Country Rave dla wszystkich tych, którzy przysypiają przez obniżające się ciśnienie. Myślę, że banjo zrobiło robotę wzorowo.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Dziś 26 dzień lipca, niedziela. W kalendarzu przede wszystkim imieniny Anny. Mnóstwo życzeń w związku z nimi pojawia się na naszych skrzynkach odbiorczych. Wszystkim słuchającym Aniom życzymy oczywiście spełnienia marzeń, radości, pogody ducha i mnóstwa zdrowia. A nasza słuchaczka Beata postanowiła się podłączyć, no i napisała do nas taką wiadomość. Pozdrawiamy wszystkie Anny. Dla naszej najukochańszej, jedynej babci Ani, która robi najlepsze na świecie kotlety i pierogi, dużo zdrowia i radości życzą Beata, Mateusz i Antek i poprosimy piosenkę Żeby szczęśliwym być Anny Jantar. No i tego wam wszystkim życzymy, a jeszcze więcej zdrowia.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: No i cóż tu można dodać? Co najwyżej jabadabadu.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Teraz już każdy z nas poznał Flintstonów, The B-52s, a nasz słuchacz Konrad napisał do nas taką wiadomość na Facebooku. Hej, a może być tak, Metallica i Whiskey in the Jar. No wydaje mi się, że skoro trwa weekend, mamy wakacje, to nawet obowiązkowo.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Metallica i Whiskey in the Jar. No i skoro whisky już jest w słoiku, no to wypadałoby dalej coś zrobić. A jeśli nie macie pomysłu na dalsze popołudnie, to przychodzimy do Was z propozycją, bo w Sosnówce w okolicach Jeleniej Góry trwa festyn Świętej Anny. No i na miejscu jest Jacek Rogulski, oczywiście także goście. I powiedz nam proszę, Jacku, co nasi słuchacze zastaną tam na miejscu?
2: Zacznę może od tego, że bardzo się cieszę, że jestem tutaj w Sosnówce na festynie Świętej Anny. Nie jestem sam, bo też przyjechałem ze swoją małżonką i powiem Wam szczerze, rewelacja. Trzeba tutaj przyjechać, bo po pierwsze pogoda wyśmienita, po drugie krajobrazy zwalają z nóg, a po trzecie atmosfera i sam festyn. Dużo niespodzianek, dużo wydarzeń, ale o tym też będziemy za chwilę rozmawiać. Jest ze mną pani wójt Podgórzyna Anna Kurowska. Ten festyn to jedna ze sztandarowych imprez Waszej gminy.
3: Tak, to jest impreza, która ma bardzo długoletnią tradycję. Co prawda była pewna przerwa zarówno w działalności samego stowarzyszenia, które jest inicjatorem i głównym organizatorem tego festynu, ale od zeszłego roku już na trwale wpisuje się z powrotem festyn Świętej Anny do kalendarza naszych imprez. Gromadzi mnóstwo gości. Ja widzę, tutaj są mieszkańcy całej naszej gminy, przyjechali też, myślę, że i turyści. Każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Sosnówka jest pięknie położoną miejscowością i też jeszcze powiedzmy o tej kaplicy Świętej Anny, którą przy okazji też warto jest odwiedzić, jak już przyjedziemy na Wasz festyn.
3: Dokładnie. Kaplica Świętej Anny jest dobrym źródłem, z którym jest też związana pewna legenda, bo jeżeli ktoś chciałby mieć szczęście w miłości, to jak najbardziej do kaplicy i do dobrego źródła musi się udać. Tam spod kaplicy wybija właśnie taka bardzo, zresztą też smaczna woda, ale jeżeli chcemy tej naszej miłości pomóc, to trzeba nabrać wody w usta i 7 razy obiec kaplicę, a ponadto stamtąd są naprawdę widoki, które zapierają dech w piersi.
2: Cóż by nie chciał mieć szczęścia w miłości, prawda? Więc zapraszamy tutaj do Sosnówki. Jest kaplica Świętej Anny, jest cudowne źródełko. Wystarczy wykonać tylko te 7 jeszcze okrążeń wokół samej kaplicy. Kaplica jest nieduża, więc nikt się nie zmęczy. Zapraszamy. Jest ze mną także sołtys, gospodarz tego festynu, sołtys Sosnówki, pan Jacek Jarociński. Panie Jacku, może opowiedzmy, czego możemy się tutaj dzisiaj spodziewać?
4: Szanowni Państwo, mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dla dzieci. Mamy dmuchańce, mamy darta piłkarskiego, mamy symulator rajdów, mamy, już nie wiem, malowanie buziek. Po prostu jest tego tyle, że już zaczynamy się tutaj zgubić w tym wszystkim. Ale proszę Państwa, są nasi wystawcy, nasi sąsiedzi, którzy swoje rękodzieło prezentują. Można sobie kupić przepiękne rzeczy nabyć u nich. Są nasi zaprzyjaźnieni wystawcy miodów ze Staniszowa. Jest mnóstwo, ale tak jak pani wójt wspomniała, nie tylko mieszkańcy, nie tylko okoliczne miejscowości. Przed chwilą zaczepili mnie ludzie z Nysy. Oni tutaj wiedzieli, przyjechali. Także serdecznie zapraszam.
2: Ja chciałbym jeszcze wspomnieć o tych lokalnych przysmakach, które zostały przygotowane przez waszych mieszkańców specjalnie na tę okazję, bo te zapachy tu się cały czas nam unoszą.
4: Oj, oczywiście, że tak. Oczywiście nasze sąsiadki przemiłe wszystkie zawsze stają na wysokości zadania. Mamy przepyszne ciasta. Mamy przepyszną grochówkę. Mamy bigosik. Grille się kręcą. Serdecznie zapraszam. Wszystkiego, na pewno wszystkim będzie dużo.
2: Coś dla ducha, coś dla ciała. Dzisiaj na festynie Świętej Anny w Sosnówce. Ale mówiliśmy również o tych występach zespołów, bo muzycznych też będziemy tutaj mieli niespodzianki i to w rytmach, słuchajcie, country, więc można zabrać ze sobą kapelusze, które będą nam służyły także przeciw słońcu, które pięknie nam tu przyświeca. Ale mamy także tańce dworskie. Jest z nami przedstawiciel zespołu Dworzanie, który od kilku lat działa tutaj w Sosnówce, prawda?
5: Tak, działamy właściwie od listopada 2024, także niedługo, ale już mamy osiągnięcia, staramy się jakoś tak zaspokajać wymagania lokalnej publiczności, no i staramy się pogłębiać i utrwalać historię na naszym terenie w pięknych strojach, które sami wykonujemy, utwory taneczne z okresu baroku, czyli są utwory rekonstrukcyjne i tańce rekonstrukcyjne, które sami aranżacje tych tańców wykonujemy, choć bazujemy na rekonstrukcjach barokowych z okresu baroku. jesteśmy, stowarzyszenie działa przy, znaczy zespół z tańca dawnego Dworzanie działa przy Stowarzyszeniu Miłośników Sosnówki. Także większość nas z Dworzan należy do Stowarzyszenia Miłośników Sosnówki. Także wspólnie to teoretycznie organizujemy ze stowarzyszeniem całe to przedsięwzięcie. Za chwileczkę będzie śpiewał zespół Whiskey River Country. No i będzie też będą występy naszych lokalnych takich artystów, którzy będą wykonywali różne przeboje współczesne i dawne. I...
2: A wy będziecie tańczyć.
5: A my będziemy tańczyć, tak jest. Tak.
2: A jak tańczą Dworzanie, możecie się przekonać, przyjeżdżając do Sosnówki na Festyn Świętej Anny. Kiedyś można było powiedzieć amatorzy, ale dzisiaj, słuchajcie, to już są zawodowcy. Ja widziałem, jak oni tańczą i naprawdę robi to piękne wrażenie. To taki powrót do historii, do przeszłości, a wszyscy przecież wiemy, jak piękne były to tańce w okresie baroku, jakie stroje i to wszystko ma się pięknie przygotowane. No, sama przyjemność oglądania. Dzisiaj przyjeżdżamy do Sosnówki na Festyn Świętej Anny. Zaproszenie jeszcze króciutko.
5: Zapraszam serdecznie wszystkich na udział w Festynie Świętej Anny, który odbywa się przy ulicy Szkolnej w Sosnówce. Zapraszam, zapraszam, zapraszam.
2: A ja się też świetnie tutaj bawię. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Bardzo dziękujemy, Jacku, bardzo dziękujemy naszym gościom. No i powtórzę jeszcze raz, ja zapraszam was do Sosnówki, naprawdę warto, szczególnie jeśli może akurat teraz jesteście przejazdem w okolicach Jeleniej Góry, a nawet jeśli nie, to naprawdę warto pokonać kawałek, bo tak jak pani wójt wspomniała, można znaleźć miłość w źródle wodnym świętej Anny. Wszystkie słuchające Anny jeszcze raz pozdrawiamy, bo oczywiście dziś wasze święto. A teraz z Sosnówki przenosimy się prosto do Rio. Tutaj czeka na nas Mari Froes.
0: Muzyczne Radio.
6: To jest nasz dzisiejszy hit.

Marie Froesi Rio Lua to był nasz dzisiejszy hit tip, a teraz urodzinowa dedykacja od naszej słuchaczki Weroniki, która napisała do nas tak. Hej wszystkim, pozdro dla brata Krzyśka, w dniu jego urodzin poprosimy o Blankę i Solo. No i drogi Krzyśku, od całego Muzycznego Radia również przyjmij najlepsze urodzinowe życzenia, no i zgodnie z prośbą posłuchajmy.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj! Wielka promocja w Automeini Imocar Wash w Wieleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy! Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia. 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
2: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Duże zatory na trasach w stronę zachodniej granicy Polski. Uwaga na burzę, IMGW wydało właśnie alerty. Zmiana czasu może prowadzić do problemów ze wzrokiem. Dorota Wardycka. Uwaga na ogromne korki w stronę zachodniej granicy na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina. Zatory mają kilka kilometrów, podróż wydłuża się o co najmniej kilkadziesiąt minut. Od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz na A6 oraz między węzłami Goleniów Północ, Goleniów Południe i przed węzłem Rzęśnica. Korki to efekt dużego natężenia ruchu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. A teraz IMGW wydało alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, a także lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części Wielkopolski, północno-zachodniej części Mazowsza i zachodniego Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Udało się opanować najgroźniejsze zaproszenia ognia w rejonach Madrytu i Avilli. Znacznie gorsze doniesienia płyną z Francji, gdzie sytuacja nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. A tak mówią sami strażacy.
6: Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia.
5: W sumie we Francji i Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowali dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku

0: od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano chorobę naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re ben

0: wakacyjnych hitów.
1: No i moi drodzy, to ten moment. Godzina 15 w niedzielę, a przed nami prawdziwy ocean, z którego do 17 będziemy łowić dla was wakacyjne skarby i perełki. Patryk Łasica, dzień dobry. Za nami spotkanie z Gabriel Ponte, Jordi, jeden z jego pierwszych utworów, bo wydany w roku 2002. No teraz duet bardzo dobrze znany pewnie wszystkim miłośnikom klubowych brzmień, jednocześnie coś dużo bardziej współczesnego, ale co najciekawsze, pierwowzór również rozesławił Gabry Ponte, bo to od tego numeru w roku 98 zaczęła się jego światowa kariera. A przywitają nas David Guetta, Bebe Rexha, no i I'm Good Blue.
0: Festiwal wakacyjnych hitów.

0: Roll It i Federico Scavona. W międzyczasie zadzwonił do nas słuchacz Marcin, którego pozdrawiamy. No i Marcin, mimo tego, że dziś niedziela w kalendarzu, to tak jak pewnie większość rolników, pracuje w pocie czoła. Panowie i panie, którzy właśnie dziś mają dzień roboczy na roli, pozdrawiamy was, życzymy sprawnych klimatyzacji, no i jednocześnie to, aby te koszenie przebiegało bezproblemowo i ekspresowo, a w związku z tym zagramy dla was wielki klasyk Tiny Turner, który odświeżył Kygo.
1: Festiwal wakacyjnych hitów przez całe lato w muzycznym radiu.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Mitty Andy vs. Billy Jack Williams, no i Party Children, a przed nami Span Cox, który postawił jakże odważną tezę a propos tego, że Michael Jackson żyje. No to myślę trochę tak jak Elvis Presley, a ten żyje na pewno. Jeśli nie wierzycie, to koniecznie musicie zobaczyć jeden z odcinków Świata według kiepskich, no a teraz posłuchajmy.
1: Festiwal wakacyjnych hitów przez całe lato. W muzycznym radiu.
2: Michael Jackson has repeatedly said that he wanted to live forever. He thought of himself as Peter Pan and lived in Neverland. So why on earth would he do a drug overdose and kill himself with prescription drugs? The truth is that this was all set up, all set up, all set up, all set up, all set up, all set up. Michael Jackson is not dead.

0: Michael Jackson is not dead.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
2: Barbra Streisand.

0: wracają najlepsze muzyczne wspomnienia. Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów
5: w muzycznym radiu.

Erika i nie wiem, ale nie, że nie wiem, tylko utwór się dokładnie tak nazywa, I don't know. Jednocześnie wiem, że do godziny 16 zostało nam zaledwie 10 minut. O 16 standardowo zostawimy na moment nasz festiwal, no i ruszymy sprawdzić, co słychać w wielkim świecie, a w pozostałym czasie zagrają dla nas jeszcze T-Day, pojawi się także Artimas, no i na sam finał Ella Anderson i Switch Disco.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi, jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
1: Czas na wiadomości.
4: 29 rannych po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Hiszpania wciąż walczy z pożarami, sytuacja się poprawia. IMGW ostrzega przed burzami oraz upałem. Dorota Wardecka. Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym, powiedział minister spraw wewnętrznych, dodając, że sprawca, który wjechał w tłum ludzi na Paradzie Wolności furgonetką, prawdopodobnie atakował też maczetą po tym, gdy wysiadł z auta. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, to kobieta. Rannych zostało 29 osób, z których 3 są w stanie zagrażającym życiu. Domniemany sprawca, 21-letni mężczyzna, według niemieckich mediów sympatyk tzw. państwa islamskiego, wciąż jest poszukiwany. 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia najwyższego szczytu Rosji i Kaukazu, góry Elbrus, która ma wysokość ponad 5600 metrów nad poziomem morza. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. 2 innym członkom wyprawy udało się przeżyć ekstremalne warunki. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc, drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali i trafili do szpitala. Uwaga na burzę i upał. Nadal obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie 1 stopnia przed wysokimi temperaturami w południowej i centralnej Polsce, ale Instytut wydał kolejny alert przed burzami z silnym wiatrem i deszczem oraz lokalnie gradem dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Przed nami z pewnością trudne godziny, ale miniona noc była dla nas korzystna, mówi premier Hiszpanii o pożarach szalejących wokół stolicy. Z najbardziej dotkniętych żywiołem prowincji Madryt i Avila ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
5: Jest tam prowadzona bardzo energiczna akcja ewakuacyjna. Mamy już około 105 tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów.
4: Z pożarami walczy też Francja. Tu na razie jednak sytuacja jest wciąż trudna. Pogody na ogół nie ma, tanio nie jest, ale turystów nie brakuje. Hel rocznie odwiedza nawet 800 tysięcy osób. Tradycyjny schabowy albo gołąbki przy głównej helskiej ulicy to od 40 do 45 zł. Ryby kosztują więcej, 74 zł za stek z łososia z frytkami albo 16 zł za 100 gramów innej smażonej lub grillowanej ryby. Większość turystów jednak nie zostaje na Helu na noc, ale spędza tu jeden dzień.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skins Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skins Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Wielka promocja w Automaini Imocar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
3: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To był oczywiście Juanes, jego legendarna czarna koszula. Muzyczne Radio Lato, no jednocześnie fascynujący wakacyjny czas, pełen także uroczych paradoksów. No bo z jednej strony od stycznia wszyscy wylewamy siódme poty, żeby wyrzeźbić formę na plażę, a z drugiej strony, jak już tam dotrzemy w lipcu, no to te gofry z bitą śmietaną jakoś same tak wpadają do rąk, nie wspominając już o kompocie z chmielu czy z ziemniaków. Nie wiem, czy ten drugi byłby dobry, a tak zupełnie poważnie, to nawet jeśli słuchacie nas teraz nad morzem, a może równie dobrze nad jeziorem albo na festynie świętej Anny w Sosnówce, no i zjedliście trochę za dużo, to pomożemy wam teraz spalić te wszystkie kalorie. Także zostawiamy za sobą wyrzuty sumienia, łapiemy za rękę partnerkę, partnera, no i gwarantuję wam, że jak wytrwacie przez najbliższe 3 minuty, to taki gofer wcale nie będzie niczym złym.
0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
3: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
4: w nowym miejscu,
3: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
5: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
3: State of Trance.
2: State of Trance.
3: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
7: Po reklamie.
8: Minęła godzina 16:30.
7: Pogoda.
8: Na termometrach dzisiejsze wartości maksymalne. Średnia dla regionu wynosi 30 stopni w cieniu, najchłodniej w okolicach 28, tyle przykładowo jest w Lipinkach Łużyckich, Żaganiu czy Szklarskiej Porębie. Część zachodnia i południowa, w pozostałych miejscach wartości niemalże bliźniacze. No i na Dolnym Śląsku mamy dziś warunki prawie takie same jak w Rzymie, bo tam 31 na plusie. Chłodniej zacznie się robić dopiero około godziny 19. W najchłodniejszym momencie nocy na termometrach ujrzymy od 13 do 15 stopni. Zachód słońca rozpocznie się o godzinie 20:47, a z reszty obecnych parametrów wiatr zmienił kierunek na południowo-wschodni i stracił na prędkości maksymalnej, porywy do 20 km na godzinę, średnia w okolicach 3 metrów na sekundę. Ciśnienie cały czas w trendzie spadkowym, barometry wskazują 1003 hektopaskale, jeszcze delikatnie się obniży. No i niestety zapowiada to dużo większe zachmurzenie, zarówno dziś, jak i jutro. Jutro może także przelotnie popadać, ale z tego, co pokazuje prognoza, wzrost tego ciśnienia będzie bardzo gwałtowny, więc miejmy nadzieję, że pomoże to przegnać te deszczowe komórki. Od wtorku natomiast lato w całej swojej okazałości, no bo każdy kolejny dzień będzie coraz to gorętszy, zaczynając od 24 stopni, a kończąc na piątku, wtedy na termometrach ujrzymy nawet 34 na plusie. No i to w cieniu, a teraz wracamy na nasz festiwal.
1: Festiwal wakacyjnych hitów przez całe lato w muzycznym radiu.
9: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów
5: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: Martin Clancy, Roland Clark Children, w oryginale oczywiście utwór kompozycji Roberta Milesa, a festiwal hitów, jak wiadomo, dominuje w najlepsze muzyczne brzmienia, także wspomnienia, no a utwór przed nami łączy idealnie obydwa aspekty. Przed nami Mike Posner.
1: Festiwal wakacyjnych hitów przez całe lato. W muzycznym radiu.

0: tonight, we just gonna call it fiesta.
1: Kaprit, no i fiesta. Jednocześnie welcome to the party. Witamy na imprezie. No i moi drodzy, niestety ta impreza powoli dobiega ku końcowi. Zostało nam 5 minut do godziny 17. W ostatnich minutach wakacyjnego festiwalu hitów zagrają dla nas jeszcze Crazy Biza i Greg Note, a następnie po 17 czeka na was cotygodniowy przegląd najgorętszych i najlepszych premier. To będzie grane, także koniecznie zostańcie z Muzycznym Radiem.
2: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
0: Czas na wiadomości.
3: Rząd chce znowu ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Obława na sprawcę po zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Sanepid przypomina zasady przydrożnej sprzedaży lemoniady. Dorota Wartycka. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN dotyczącego cen paliw, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
4: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
5: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
4: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
3: Tymczasem irańska agencja prasowa donosi o eksplozji tankowca w cieśninie Ormus. Statek miał eksplodować po tym, jak wpłynął na minę morską, opuściwszy wyznaczony przez Iran korytarz morski. Iran wielokrotnie atakował statki w cieśninie i ostrzegał, by korzystały tylko z wytyczonych przez niego szlaków. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, a następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie raczkujących młodocianych przedsiębiorców. Tego dotyczą wytyczne głównego inspektora sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady. Stoisk nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, higiena i czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
6: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie schładzać i zabezpieczać.
3: Sanepid zwraca uwagę, że nawet niewielka, dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, szczególnie w opalne dni. A od mycia rąk nie ma wakacji. Holenderka Lorena Wiebes zwyciężyła w czwartej edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Wygrała wszystkie 3 etapy w Zamościu Lubartowie i dziś w Lublinie. W pierwszej dziesiątce nie było Polak.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne radio to będzie grane.

0: Klasyczne radio. To będzie grane.
1: A to był Chris Van D albo Krystian Dobraszak, nasz polski producent, który postanowił przerwać milczenie, no i to właśnie było jego najnowsze muzyczne dziecko, Break the Silence. Patryk Łasica, witam was, to jest Muzyczne Radio, mamy 8 minut po godzinie 17. No i tak się złożyło, że trafiliście do najbardziej premierowej godziny w przeciągu całego dnia, bo do 18 gramy dla was wyłącznie najlepsze nowości z obecnego tygodnia. Oprócz Krista pojawili się także Rockstroach, a zagrają dla nas jeszcze między innymi Jungle, będzie także LDN, Picture This czy Vixen. A teraz odrobina chłodu z północy, pojawi się Auschwitz i jednocześnie zaznaczy bardzo ważną kwestię. To, że naprawdę warto nauczyć się sztuki odpuszczania, bo tak naprawdę tracimy tylko to, czego trzymamy się kruczowo, a jedyna rzecz, jedyna osoba, jaką możemy kontrolować na tym świecie, jesteśmy my sami. No i koniecznie posłuchajcie, jak to brzmi muzycznie. The Art of Letting Go.
0: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

Valley The Beach. No i skoro jesteśmy już na plaży, to teraz, moi drodzy, uwaga, bo mamy panie za pokładem i to też nie byle jakie panie, bo przed nami Girls Aloud.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

Kasia Sienkiewicz w wersji solo. Co prawda kwiat jabłoni na razie przestał kwitnąć, no ale potraktujmy to jako zimową hibernację, mimo tego, że trwa lato, bo tak jak słychać jest wręcz odwrotnie. Jacek skupił się na elektronice, a Kasia niedawno podzieliła się z nami swoimi momentami, a teraz kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu. To nie o mnie, no ale myślę sobie też, że każdy z nas miał taką sytuację choć raz w życiu. Walka serca z rozsądkiem, jedna z najtrudniejszych bitew, jakie możemy stoczyć. To wszystko usłyszycie na jej najnowszym nadchodzącym albumie, a teraz zapraszam was prosto do dżungli.

0: Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

Bananarama, Richard X, no i Venus albo Szli z garem. Tylko pytanie, co w tym garnku było? Może jakiś bigos, chociaż dzisiaj niedziela, to raczej mielony albo schabowy z ziemniakami. I też wracając do naszej facebookowej ankiety, zdecydowanie schabowy wygrał. Co będzie za tydzień? Wiecie to tylko wy, no a my pójdźmy dalej. Na horyzoncie duet Meduza Khalid i Weekend.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Francis on my mind i think about me. No i zgodnie z sugestią siedzimy, myślimy, a czas ucieka. Do godziny 18 zostało nam zaledwie 15 minut. No i to moment idealny na to, abym podziękował za dziś. Patryk Łosica. W to będzie grane, pojawi się jeszcze Vixen, będzie także Dobra, Hello czy Paul Oakenfold, a po 18 powrót Best Of, no i Maciej Wow, który za moment się z wami przywita. Ja wam życzę chłodu w nadchodzącym tygodniu, radości, udanego dzisiejszego wieczoru. No i do następnego spotkania, Peterze.
0: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: Dwie osoby ranne w wypadku na trasie rajdu Polski. Awaria sieci trakcyjnej pod Warszawą i opóźnienia pociągów. W Kazachstanie wylądował statek z trójką astronautów na pokładzie. Dorota Wertycka. Wypadek na trasie rajdu Polski. Poszkodowane są dwie osoby. Do wypadku doszło w Zamarskach. Cieszyńscy strażacy przekazali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się, obaj zawodnicy trafili do szpitala. Wczoraj podczas zawodów doszło do dwóch wypadków w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Tir zderzył się z trzema osobówkami na trasie S2 między węzłami Aleja Krakowska, Warszawa, lotnisko. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w stronę Terespola. Ruch odbywa się jednym pasem. Utrudnienie może potrwać jeszcze godzinę. Awaria sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa-Olszynka-Grochowska. Jak podaje PKP Intercity, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Chodzi m.in. o ekspresy z Warszawy do Berlina, Kijowa oraz Wrocławia, a także do Terespola, Żywca i Przemyśla. Władze Łotwy chcą zlikwidować wszystkie drogowskazy prowadzące do Rosji i na Białoruś. Minister transportu tego kraju chce zakończyć operację do końca września. Jak mówi, w obecnej sytuacji wojennej i politycznej Łotwa nie potrzebuje takich znaków. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
3: Jak wyliczono, operacja usuwania lub przerabiania znaków prowadzących do Rosji czy na Białoruś będzie kosztować około 120 tysięcy euro. Urzędnicy przeprowadzili też szczegółową inwentaryzację tablic. W całym kraju jest ich dokładnie 235. Resort nie ukrywa, że inicjatywa ma związek z wojną w Ukrainie i jak podkreśla, rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, by usuwać z przestrzeni publicznej wszystkie nawiązania do państw agresorów.
2: Trzech astronautów wróciło na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To dwóch Rosjan i Amerykanin. Przebywali na orbicie od końca listopada zeszłego roku. Statek wylądował dziś po południu w Kazachstanie. 14 lipca z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta ze statkiem Sojuz MS-29. Na jej pokładzie na Międzynarodową Stację poleciała kolejna zmiana załogi. Dwoje Rosjan i Amerykanin spędzą w kosmosie 8 miesięcy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

klimatyczne, bardzo klimatyczne nagranie Tiesto od piątku. Bardzo przyglądamy się temu, temu nagraniu i powiem wam, że no, zdobyłoś sobie taką sporą ilość osób, które zakochały się od pierwszego usłyszenia. Echo Saxi, Tiesto na liście DMC. Bardzo prosimy, głosujcie na muzyczneradio.pl. 5 minut po 18, Maciej Wowk, dobry wieczór, witam. Przed nami niedzielne spotkanie, duszne, gorące i naprawdę upalne. No, niezależnie od tego, czy odpoczywacie w trasie, w domu, czy łapiecie ostatnie promienie dnia, zostańcie z Muzycznym Radiem, bardzo proszę. Zostańcie z nami, posłuchajcie, co mamy wam do zaproponowania. A będzie bardzo różnorodnie. Energetycznie też, po 22 gramy jak w transie. Obiecałem klimat? To proszę bardzo. Dacie wiarę, teraz 6 godzin świetnej muzyki waszej ulubionej stacji.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lab.

0: DMC News. Przedstawia Tom Dutz.
1: DMC News meldują się zgodnie z planem, a wraz z nimi dobre wieści dla fanów Martina Garrixa i pewnego kultowego zespołu. Ponadto pochylimy się nad projektem Daxas i utworem Barbra Streisand, który stał się chyba pierwszym muzycznym viralem. Czy Armand Van Helden spodziewał się tego? Raczej nie. Szczegóły za chwilę. DMC News, witamy i zapraszamy.
0: DMC News.
1: A zaczynamy od absolutnej premiery. Raz po raz informujemy Was o kolejnych muzycznych działaniach Martina Garrixa, zatem miło nam donieść, że Martin Garrix i U2 ponownie połączyli siły. Podczas festiwalu Tomorrowland w Belgii holenderski producent po raz pierwszy zaprezentował na żywo ich nowy wspólny utwór Fireflies. Na scenie niespodziewanie dołączył do niego gitarzysta U2 VH. Do wydarzenia doszło kilkanaście dni temu podczas koncertu Martina Garrixa na głównej scenie festiwalu. Na finał swojego występu DJ zaprosił na scenę VH, który wykonał gitarowe partie do premierowego utworu. Po koncercie Martin oficjalnie potwierdził współpracę. W mediach społecznościowych opublikował fragment występu i napisał: Fireflies z U2 już wkrótce. Premiera na Tomorrowland. Wersja studyjna tego singla już u nas w muzycznym radiu. Na razie jednak nie wiadomo, czy utwór trafi na nadchodzący album Martina Garrixa, czy też będzie częścią nowej płyty zespołu U2.
0: DMC News.
1: Teraz o pewnym utworze, który stał się chyba pierwszym prawdziwym muzycznym viralem. Dla części z nas okolice roku 2010 były zapewne wspaniałe, być może nawet muzycznie najlepsze, jednak zdejmując i odkładając na bok emocjonalny balast, a następnie patrząc obiektywnie na to, co wówczas było wydawane i pojawiało się na klubowych parkietach, możemy zaryzykować, że nie był to najlepszy czas dla sceny elektronicznej, zwłaszcza dla sceny muzyki house. Minimal i elektro house zaczynają zjazd. Bob Sinclair i David Guetta na dobre zapomnieli o French house'owych korzeniach i zamiast tego taśmowo produkują muzykę taneczną dla mainstreamowych rozgłośni radiowych. W klubach coraz częściej pojawiają się nowe brzmienia, muśnięte EDM-em. Post-trensowe brzmienie tech house nabiera współczesnego, mocno komercyjnego kształtu, a na szczyty popularności wdrapują się m.in. oni, Swedish House Mafia czy Avicii. Starsi lub co bardziej ambitni producenci ponownie schodzą do niszy. W tym wszystkim dwóch niezwykle cenionych już producentów, którzy chcieli robić coś inaczej, a jednocześnie świetnie czytali ówczesne trendy, połączyło siły pod szyldem wspólnego projektu. Armand Van Helden i A-Track jako Dark Sauce dali światu jeden z pierwszych utworów virali w historii muzyki elektronicznej i mowa tutaj o singlu Barbra Streisand. Do bólu prosta kompozycja, chwytliwy motyw przewodni, świetny teledysk, w którym przewija się cała plejada gwiazd, m.in. Kanye West, Pharrell Williams,

Tego dwa lata później Harlem Shake Bauera zasługuje na miano jednego z pierwszych utworów virali w świecie muzyki elektronicznej. Do dziś oba numery doczekały się niezliczonej liczby przeróbek osadzanych w rozmaitych kontekstach i stylach oraz równie imponującego zbioru filmów im dedykowanych. Choć Armand Van Helden i A-Track założyli Dark Sauce w 2009 roku, czyli rok przed premierą największego wspólnego przeboju, to do dziś obaj artyści chętnie wracają do tego projektu, wydają pod jego szyldem nowe produkcje oraz występują razem. Na przestrzeni ponad 15 lat grupa dostarczyła kilkudziesięciu dobrze przyjętych singli, a zaprezentowany w 2014 roku longplay Quack okazał się całkiem fajnym wydawnictwem. Co ciekawe, sama Barbara Streisand, zapytana o opinię na temat utworu, odebrała go jako miły komplement, choć stała się jego bohaterką zupełnie przypadkiem. Armand Van Helden i A-Track wielokrotnie podkreślali w wywiadach, że potrzebowali dwusylabowego nazwiska, które dobrze wpadałoby rytmicznie w sample z Gotta Go Home, Bonnie M. To nie brakuje jednak odbiorców, którzy na dźwięk tego imienia i nazwiska prędzej przypomną sobie przebój Dark Sauce, a niekoniecznie jakikolwiek film czy też album z udziałem Barbry. Z założenia Dark Sauce miało być zabawnym projektem, w którym jego członkowie dają upust pozbawiony kalkulacji twórczości. Zarówno Armand, jak i A-Track wspominali, że wspólny projekt oferuje im nieskrępowaną oczekiwaniami przestrzeń do działania i pozwala złapać dystans od świata tak zwanej poważnej muzyki klubowej. Jak widać, jak słychać, czasem z takiego podejścia rodzą się naprawdę świetne pomysły. Zatem posłuchajmy już teraz, bo to dziś jeden z największych klubowych klasyków. Dark Sauce i Barbara Streisand.

absolutna klasyka gatunku muzyki klubowej. Tom Crafty, Boogie. Boogie Nights nagraniem dość mocno zaznaczyło się w ramach listy DMC, ale to już kilkanaście lat temu. 26 minut po 18 lecimy sobie z dobrym hausikiem, takim lekko sunrise'owym, plażowym. Crazy Biza, Soul Line. Polecamy się na Facebooku. No i zaproponujcie coś fajnego do zagrania. Nie to tak, że zawsze my wam. Może wy nam. Czy my wam.

0: Muzyczne radio. Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie.

0: najlepsi z najlepszych, Blair, Take Me Higher w remiksie Oriana Nilsena. Teraz uwaga, połączenie trensu z latami 80.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Blank & Jones i Pet Shop Boys.

album The Mix i bardzo odległe czasy Blank & Jones. 6 minut do 19. Tak pochmurno, parno, sprawdzimy, czy jakiegoś burzu nam się tutaj, burza nam się nie przepęta, to zobaczymy, jak to będzie. A na razie, dance'y.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Zamach w Berlinie. Jedna osoba nie żyje, sprawca poszukiwany. Uwaga na burzę z ulewami i silnym wiatrem, są alerty. Gdynia zachęca do zabierania śmieci z plaż i przewiduje za to upominki. Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 29 osób. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
3: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
2: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca najpierw wjechał furgonetką w tłum ludzi, a potem prawdopodobnie atakował maczetą. Po ataku parada została przerwana. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej centralnej Polsce. Ale IMGW wydał też alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, a także kujawsko-pomorskiego, części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rwalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Gdynia rusza z kampanią zachęcającą do zabierania śmieci ze sobą z plaż zamiast pozostawiania ich tutaj. Z plaż nie znikną kosze na śmieci, ale ci, którzy postanowią zabrać śmieci do domowej segregacji, mogą trafić na niespodziankę, mówi wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
4: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne upominki.
2: W zeszłym roku na gdyńskich plażach znalazło się 150 ton śmieci.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

Muzyczne Radio, witamy po 19. Na początek to było coś wyjątkowego. Klasyka w zupełnie nowej odsłonie. Pink Floyd, Another Brick in the Wall wraca w świeżym remiksie, który z ogromnym szacunkiem do oryginału dodaje nowoczesności, dobrej energii, klubowego impulsu. Witamy!

0: Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

Crazy Love, na dobrych samplach Crazy Biza Mix. 17 minut do 20. To Muzyczne Radio z takim relaksacyjnym programem w niedzielę. Best of, najlepsi z najlepszych. No tak uściskamy wszystkich tych, którzy odpoczywają. 100% rekreacja, tak jest. Dziękuję za wszystkie filmiki, które podsyłacie, naprawdę pachnące ogniskiem, czasem troszeczkę innymi też rzeczami, które sobie przyrządzacie. Także dla was, moi drodzy, Ralph

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Niemcy w szoku po zamachu na Paradę Równości. Rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Włoskie zabytki otwarte dłużej, by turyści mogli zwiedzać wieczorem, gdy upał osłabnie. Dorota Werdecka. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechał rozpędzone auto, następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
3: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
4: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
3: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
2: Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu 3 ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Trwa postępowanie wyjaśniające. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się już od dawna.
5: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
2: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki wtedy, gdy upał słabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie.

0: No wprawdzie nie jesteśmy nad morzem, moi drodzy, ale tu morze muzyki w muzycznym radiu wieczorową porą, jak każdą niedzielę. Kwadrans do 21 to top 4, absolutna gwiazda, Jumping w dobrym remake'u. A teraz coś rozrywkowego, co na pewno wam się spodoba.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: 6 minut wszystkiego.

to była solidna porcja. Gramy jak w transie w muzycznym radiu. No ale teraz przechodzimy do drugiego pasma z nieco innym klimatem. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Na pewno spodoba się tym, którzy kochają upały nadchodzący tydzień, bo jutro 28 stopni. Bez chmur. Te przyjdą dopiero popołudniem. Cały tydzień widzę, że gorący. 22, 27, 34 stopnie od czwartku. Noce to tak 17, 14, 13. Także stuprocentowe lato. Jeśli ktoś kocha i chciał, to dostanie to, czego chce. Muzyczne radio do północy. Klimatycznie, nastrojowo.

Muzyczne radio. Relaks. Muzyka, która odpręża.